Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Lato na maksa.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

pisze. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwę.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie. Jest po to, żeby nie było męskiego spania. O tej porze to właśnie w tej sprawie Asia Meuz i Irek Jakubek. Jesteśmy razem z wami, tworząc poranek ekipę RMF Max.
2: Oh yeah! I teraz ważne ostrzeżenie, bo od jutra się zacznie.
1: Co się zacznie?
2: Fala upałów.
1: A to super!
2: Mocniejsza i dłuższa niż ta w czerwcu. 40 stopni na zachodzie Polski to jest realny scenariusz.
1: Ile? 40?
2: No.
1: Można wyjść ze śpiwora nad morzem, jak ktoś w śpiworze spaceruje, nie?

0: to jest ścieżka dźwiękowa dla tych, którzy powinni być już w drodze do pracy, a cały czas stoją przed drzwiami łazienki.
1: To nie jesteście w domu, jesteście w... Przepraszam, dzień dobry,
0: nie
1: Polsko!
0: Mów tak.
1: No oczywiście, Asia, dostałem teraz kontrolnego klapsa, podobnie został ukarany na początek, a potem dostał mandat facet, który wyprowadził konia na spacer i to jest nietypowy widok, bo jechał samochód był biały, koń był czarny, a w środku samochodu siedział właściciel konia, który wyprowadzał go na spacer.
0: Nie fajnie.
1: No oczywiście, ale przynajmniej koń poczuł, jak to jest odwrotnie niż nad morskim okiem, kiedy to ludzie ciągną konie.

0: Szósta się już robi na zegarach RMF Max. Samo się nie zrobi, więc lecicie do pracy słuchając poranka z Asią i Zirkiem. Jest nam bardzo miło z tego powodu.
1: Teraz ważne sprawy międzynarodowe. Donald Trump ma autostradę imienia swojego w Maroko.
0: Czyli Donald wreszcie uznał, że Maroko jest spoko.
1: No,
0: my to już wiedzieliśmy. No a w Polsce prezydent Nawrocki to mógłby być patronem Ronda. I to czemu? Każdego Ronda.
1: Czemu Ronda?
0: Bo Ronda to są takie troszkę takie Nawrocki. Albo na

0: to na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Nawet daj mu, jak się spieszysz, to w ogóle.
1: Irek Jakubek i Asia Meusz.
0: Przyciśnij mu, bracia, i pamiętaj, że 50 za budowanym, żeby potem nie było. 9 minut po godzinie 6 pod chorąży zawsze zdąży.
2: Właśnie.
0: Asia Meusz, Irek Jakubek.
2: Ja w ogóle wychodzę z założenia, Polsko, że w środę to się już nie ma co spieszyć.
0: Oczywiście.
2: Przecież za chwilę będzie piątek. Będzie ostatni weekend lipca i początek sierpnia. I w ogóle gdzie się spieszyć i po co?
0: Ale Aśka dzisiaj podzieliła się ze mną i chętnie podzieli się z wami, bo wy też jesteście częścią tego programu, ekipa Maxa, wszyscy razem. Słuchajcie.
2: Asia mnie to zasmuciło.
0: Podzieliła się ze mną tym, co już zobaczyła. To zobaczyła i jest przerażona. Posłuchajcie.
2: Jestem trochę przerażona, trochę jest mi po prostu smutno. Liście już żółkną.
0: Żółkną. Myślisz, że jesień?
2: Tak.
0: A może ktoś wyjechał i nie poprosił nikogo, żeby mu podlewał kwiatki, nie? Może tak jest, przecież po prostu. Hej!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: 1-0 ja.

0: Dzisiaj nie ma się co chować przed słońcem jak Dracula, słuchajcie, bo ciężko się będzie schować, bo w całej Polsce ma być dzisiaj dużo słońca i świeci od samego rana prosto w oczy, jak się jedzie na wschód.
1: No, powiem ci, że jak się jedzie na zachód, to też mi świeciło. W którą stronę jechałem dzisiaj?
0: Trudno się wylosowało, co?
1: Każdą, powiem ci, że dwa razy zawróciłem i wtedy wiem, kiedy było na wschód.
0: To wiele tłumaczy.
1: Ekstra, 17 minut po godzinie 6.

0: na siebie,
1: nad morze,
2: na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.

0: mówiliśmy wam, że my się bardzo cieszymy, że razem z nami jedziecie do swojego celu.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Specjalnie się tak trochę zająknąłem przy tym celu, bo przecież chciałem powiedzieć, że pracy. A przecież ludzie o 6.30 dzisiaj mogą jechać na wakacje.
3: Na przykład.
0: I bardzo się z tego powodu razem z wami także cieszymy.
3: Albo po świeże bułeczki, ja tego wam trochę zazdrościmy, bo jestem głodna dźwiękowy.
0: Chrupnijcie sobie, Aśka o 6.30 jest tak głodna, że chowam przed nią swoje jedzenie. Naprawdę.
3: Ha, ha.
0: Zjada wszystko, co jest w pudełku. Nawet buty ostatnio.
3: Nawet w pudełku.
0: Buty, oj, to prawda. No to słuchajcie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale to najważniejsze, nie popija. Jennifer Lopez i Alok. Coś nowego, proszę.

0: A długo też. Dużo ciko, a mało cienko. Tego wam życzymy.
1: Sobie też.
0: Tak, oczywiście. Przez całe wakacje, przez całe lato na maksa, a od września również. 21 minut i godzina 7.
1: Kierowca z Polski zszokował całe Niemcy.
0: O, dobrze. Nasz swój. Jechał czołgiem do wymiany.
1: Nie, ale blisko. Jechał swoim samochodem, ale tak bezkrytycznie słuchał tego, co mówi mu nawigacja.
0: Za 10 metrów skręć w prawo.
1: Że wylądował na szlaku dla pieszych w samym środku bawarskich Alp i zatrzymał się dopiero, jak przed nim była taka drewniana kładka. I strumyk i nie bardzo wiedział, jak tam wjechać.
0: I owieczki robiły be, a krówki mu...
1: A świstak zawijał te sreberka.
0: Tak, były piękne widoki.
1: Tak było.
0: Więc z wakacyjnego punktu widzenia jesteś u celu. Prowadził cię poranek RMF Max. No pięknie.
2: Max.
0: No pewnie wursta mu nie dali, był rozczarowany.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
18: To nie jest pora.
17: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Nad wodę.
6: Na działce.
5: I na słońce.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Szczecin 98,4 FM.

0: Amo.
1: Fireball, to was ta piosenka. Fireball, baby.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
1: 11 minut i godzina 7. Energia poranka RMF Max, także dla was. Bądźcie razem z nami. Ekipa Maxa to właśnie my.
3: Środa to jest idealny dzień, żeby spełnić swoje marzenia.
1: O, tak!
3: Jeżeli zawsze marzyliście o tym, żeby zostać strażakiem,
1: no przecież,
3: to teraz będzie łatwiej. O. I to jest dobra wiadomość.
1: Jezus, spokojnej służby dla wszystkich strażaków. Upały idą, będziecie pewnie mieli dużo roboty.
3: Każdy strażak wie, że żeby stać się strażakiem, musiał zdać test taki fizyczny,
1: no,
3: ogólnej sprawności.
1: No, biegać, skakać.
3: Tam były wysokie limity punktowe, tak, żeby było łatwiej stać się strażakiem. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych limity obniżać będzie. Z 50 do 45 punktów dla panów, proszę, z 46 do 41 dla pań.
1: Super.
3: A jakby się zdarzyło tak, że tych, którzy zdali ten test, będzie niewystarczająco na ilość wakatów, aha, to już bez względu na płeć obniżą do 38 punktów.
1: A jak się zdarzy, że i tak to wszystko nic nie da, to korespondencyjnie w liście będzie można zdać ten egzamin.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Żart jest śmieszniejszy, jak sobie pomyślicie, że egzamin jest sprawnościowy, nie?
3: W pierwszych słowach mojego listu.
1: Chciałem poinformować, że mogę biec bez zadyszki nawet 20 km. Irek i Asia, czyli po 10, przepraszam.

0: pytań, jak wpadnie do nas Eminem. Trochę gorzej na drogach o poranku.
1: Jest sporo utrudnień, korkuje się 28 na Podkarpaciu, Zakopianka w Mogilanach i S8 w Warszawie.
0: Chcecie być na bieżąco ze wszystkimi ważnymi o świcie wiadomościami? Słuchajcie. Zwłaszcza informacyjny flash będzie za 4 minuty o 7.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?

0: 49,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: I po reklamie.
8: Na podwórku,
9: na imprezę,
10: na koncert.
11: Tak brzmi lato na Maxa.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
12: Najnowsze informacje w skrócie w RMF Max to już teraz. Anka Kiemystowicz, zapraszam na Flash o 7. A na początek sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Trzeba spodziewać się utrudnień m.in. w Warszawie. Między węzłami S8 Marymąska i Marywilska po zderzeniu dostawczaka i ciężarówki zablokowany jest środkowy pas w stronę Białegostoku, informują drogowcy. Korkuje się też krajowa 28 na Podkarpaciu. Na trasie Jasło-Krosno w miejscowości Szebnie ruch wahadłowy po wypadku ciężarówki i motoroweru. Problemy też na Zakopiance po wypadku dwóch ciężarówek, do którego doszło nad ranem w Mogilanie. Ruch w stronę stolicy Tatr tylko jednym pasem, ale to w stronę Krakowa tworzy się teraz zdecydowanie dłuższy korek, zwłaszcza na odcinku Gaj-Libertów, gdzie trwają roboty drogowe.
1: Słuchacie RMF Max.
12: Za nami wtorek, czyli dzień, w którym Komitet Polityczny PiSu miał zatwierdzić decyzję o usunięciu z partii kilkudziesięciu osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Teraz ich losem ma zająć się rzecznik dyscyplinarny.
13: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
12: A to rzecznik PiSu Rafał Buchenek. A co na to Mateusz Morawiecki?
14: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
12: Dodał były premier. Teraz o tym, co dzieje się poza Polską. Iran zaatakował tankowce w cieśninie Ormus i amerykańską bazę w Jordanii. Ma to być odpowiedź na wczorajsze uderzenia sił zbrojnych USA i Arabii Saudyjskiej przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku. Do Polski nadciąga fala upałów. Z prognoz wynika, że temperatury przekraczającej 30 stopni w cieniu możemy spodziewać się od jutra, dziś jeszcze minimalnie poniżej 30.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Na dobry początek tenisowego turnieju ATP w Waszyngtonie Kamil Majchrzak pokonał notowanego wyżej Tomiego Pola.
15: Polski tenisista mecz zakończył wykorzystując czwartą piłkę meczową, a w kolejnej rundzie Majchrzak zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony w tym turnieju z numerem 3.
12: Tyle Wojtek Marczyk. Nasi najlepsi kajakarze wrócili zza oceanu. Jak wiecie, z RMF Max w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City Michał Pasiut zdobył srebro w K1, a Klaudia Zwolińska 3. miejsce w C1.
16: U niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medal z Mistrza Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicio.
12: Mówiła Klaudia Zwolińska.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sporo słońca dzisiaj nad całą Polską. Według synoptyków będą też pokazywały się chmury, ale prawie nigdzie nie powinno z nich padać. Prawie, bo

0: Na północy miejscami może trochę pokropić. Na naszych termometrach dzisiaj od około 22 stopni na Podlasiu, przez 26-27 w centrum, do 28 na południu i 29 stopni na zachodzie kraju.
1: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na zegarach RMF Max 5 po 7.

0: 10 minut po 7 to jest idealny moment, żeby włączyć tryb wakacje.
1: O, jak przyjemnie.
0: O, właśnie.
1: Super.
0: I to wszystko za 15 tysięcy złotych, które możesz wygrać w RMF Max.
1: No, tak może być. Mamy taką zabawę, Casa de Palma się nazywa i tam 15 tysięcy. Na co tylko chcecie wydać w to lato, będzie do przytulenia.
0: I uwaga, tryb wakacje brzmi tak, a tak brzmi tryb radość.
2: Oh my God!
0: Bo jesteśmy przygotowani na wielki finał, w którym ty wchodzisz do gry, wybierasz sobie szczęśliwą palmę i w środku, słuchajcie, z tego kokosa, co z niej poleci, może spaść u ciebie na koncie nawet 15 tysięcy złotych.
1: A żeby było łatwiej do tej palmy się dobrać, to właśnie teraz specjalnie dla was w poranku RMF Max odpalamy turbo rundę bonusową.
0: Najbardziej opłaca się wysłać w tym momencie SMS o treści MAX na numer 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy 300, za mało. Razy 400, za mało. 500, to ciągle nie to.
1: 600!
0: Dokładnie
1: tak. Razy 600, tak na okrągło pomnożymy wasze szanse, więc ślijcie hasło MAX pod 7327 właśnie teraz.
0: A popołudniowa radość wygrywania wielkich pieniędzy może być właśnie twoja. 15 tysięcy do wzięcia. Wyślij MAX na 7327. Teraz opłaca się najbardziej.

0: wszystkie drogowe stresy o 7.21 luzuje Shimza i Fire Fire. To przed momentem tak wam fajnie gramy, to jest Lato na Maxa, to jest RMF Max.
1: I tutaj są wasze 300, jeżeli macie ochotę je wziąć od nas.
0: Tak!
1: Bo mamy taką fajną zabawę, o pieniądzach będziemy rozmawiać i 300 wam rozdawać.
0: Aha, 100 osobom wybranych, ankietowanych odpowiedziało, jaką częścią ciała poranka RMF Max chcą być i wszyscy powiedzieli, że oczy. Dziwnie
1: no
0: ankietowani, że
1: więc
0: oczy.
1: Bądźcie naszymi oczami, tak jak chcą ankietowani i napiszcie nam w SMS-ie na 3001 bez żadnych kosztów, co widzicie za swoim oknem.
0: Tak, moglibyście być mózgiem, bo wiadomo, mózg jest najbardziej sexy.
1: Czym byłby mózg, prawda, bez pary oczu?
0: O, dobra, 3001 to jest nasz SMS-owy numer, bez żadnych dodatkowych opłat, jesteście naszymi oczami. Los tak chciał, co widzicie za oknem, dajcie znać, do wygrania kaska. Całe 7.22.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Hojlu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
16: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: cyk. A chałdę piachu widać także za oknem. A przed chwilą jeszcze widziałem lasek. Piszą słuchacze poranka RMF Max.
1: To nic w porównaniu z reklamą kiełbasy.
0: I sezon grzybowy w lasach. Także mam nadzieję, że chociaż z coli, bo tej kiełbasie wam opowiada. 27 minut przed godziną 8. Cześć Asia, siemano rano.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jesteś naszymi oczami. Co dzisiaj widziałaś o poranku?
2: Fikuśną wiewióreczkę.
0: O, to sobie w dziupli tej wiewiórki 300 zł dla ciebie przygotowane. I łatwiej wygrać niż zjeść orzechy, zwłaszcza laskowe, nieobrane.
1: Zapraszamy cię do naszej zabawy, Asiu, w której będziemy cię pytać o to, kto ma więcej pieniędzy, w przeliczeniu w domyśle oczywiście na złotówki, a operować będziemy wszystkimi walutami świata.
0: Tak jest, ja mam szylingi ugandyjskie, Afryka dzika, dawno odkryta, szyliki ugandyjskie, my friend, good price, 6943 szylingów ugandyjskich.
1: Ja też mam szylingi, tylko że tanzańskie, i mam ich 5564. I pytanie do ciebie, kto ma więcej?
0: No, kto przepłacił za bęben?
1: Asia czy Irek?
2: Może Irek?
0: Ja nie. Aśka miała więcej i miałaś 300, wy masz dwie. Będzie dobrze, zwłaszcza że riale jemeńskie w portfelu Aśki, a dokładnie 15649 riali.
1: A Irek w kieszeni ma 258 rialów, tylko że katarskich. I pytanie do ciebie, kto ma więcej?
0: Tak, brawo! Super,
1: dobrze!
0: Brawo,
1: nawet brawo. Nie zdążyłam się zastanowić, a ty już wiedziałaś.
0: Dobrze, Irek ma tym razem więcej, 213 denarów macedońskich, to jest już inny raz. 213 denarów macedońskich w mojej kieszeni.
1: A ja mam 22 równiutko sole peruwiańskie.
0: Sole peruwiańskie.
1: I teraz dobrze się zastanów, kto ma więcej.
0: Popraw peruwiańską czapkę, nasze słoneczko. I kto ma więcej? Asia czy Irek? Asia czy Irek?
2: Asia.
0: Ale ze znakiem,
1: dobrze,
0: ze znakiem
1: Asia.
0: Zapytania niepotrzebnie, 200 wykrzyknik dla ciebie.
1: Brawo,
2: super, dziękuję.
0: Piękne, pięknej środy.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, męskie granie, nareszcie środa, jeszcze tylko czwarteczek, piąteczek i weekendzik i pięknie będzie 20 minut przed godziną 8. Słuchacie RMF Max.
2: Jest promka na Dubaj, słuchajcie. Fajna promka, no. Bo możesz dostać nawet $800 ekstra,
1: ulala,
2: jak polecisz do tego Dubaju z osobą towarzyszącą, z przyjacielem czy tam z kimś z rodziny.
1: Ha! Dlatego właśnie ci wszyscy arabscy turyści, oni zawsze nas przyjeżdżają takim stadem, bo ta promka chyba działa też w drugą stronę.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
15: I po reklamie.

0: skrętka.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak wypad na festiwal.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: i godzina 8 jest Lato na Maxa właśnie u nas.
1: Jakubek i Asia Meus.
2: Przepraszam, może to była jakaś wakacyjna historia, o której chciałbyś nam opowiedzieć?
0: Jeżeli czy... nikt nie odbiera żadnych telefonów, musisz zmienić dzwonek i wtedy będziesz miała takie ring my bell, Asia, że piosenka przy tym to będzie pikuś. 11 minut i godzina 8. Dla tych, co przy porannej trasie i w porannym korku, mamy dla was coś ekstra, mamy dla was coś specjalnego.
2: Który pas w korku jedzie szybciej? Pytanie, które nas
0: gnębi.
2: Bus pasa w to badanie nie wliczajmy. Akurat sprawę policzyli brytyjscy naukowcy.
0: Aha.
2: No i wyszło im, że żaden. Tak naprawdę. Żaden nie jedzie, a żeby uniknąć takiego niepotrzebnego manewrowania, tak, to wystarczy jechać niezbyt blisko samochodu przed nami, nie hamować gwałtownie, no i na pewno niepotrzebnie nie wciskać się tam, gdzie nam się wydaje, że jest więcej
0: tak,
2: miejsca.
0: To w korku, nie? To w korku, bo jak zrobili brytyjskie badanie poza korkiem, tam jest ruch lewostronny,
2: no,
0: to wyszło im to samo, co w Polsce, czyli najszybszy jest prawy pas.
1: Słuchasz po rękach w RMF Max.
0: A to jest numer, słuchajcie, to jest numer, przy którym korek, nie korek, nawet jadąc do pracy, macie wakacyjną trasę. To jest najnowszy Sombra.

0: Straż Miejska uwielbia tę piosenkę, bo tam jest SM, trochę tak jak Straż SMM, tak. Jak miejska. No. 4 minuty i 8. Ważne informacje ze wszystkich porannych tras. Tych na Mazowszu, tych w Małopolsce i wreszcie podróżującej o poranku Polsce będą wszystkie ze szczegółami we Fleszu, więc zostańcie, by być o poranku na bieżąco.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
7: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
12: I po reklamie.
11: Polmotor.kia.pl.
12: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Zegra 8, więc w RMF Max czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemystowicz, zapraszam. O 8 na drogach w całym kraju spory ruch z utrudnieniami po wypadkach. Muszą liczyć się m.in. kierowcy na Podkarpaciu. Ruch wahadłowy na 28 Jasło-Krosno na wysokości miejscowości Szebnie oraz na 9 Tarnobrzeg-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Majdan Królewski. Na Mazowszu utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Janki. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Kto jedzie Zakopianką na Kraków, też nie ma lekko. Odcinek Gai Libertów cały czas zakorkowany przez trwającą tam budowę tunelu. Na Dolnym Śląsku też pracowicie. Na A4 od węzła Brzezimierz do węzła Brzeg zajęte są pasy prawy i awaryjny na Opole i Katowice, a na trasie S3 zajęty jest lewy pas od strony Legnicy na Zieloną Górę.
0: To jest RMF Max.
1: Trwają poszukiwania trzeciego z mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary z Wrocławia. Dziś zapadnie decyzja w sprawie aresztowania dwóch jego kolegów.
2: Młodszy z podejrzanych, 27-letni Tomaszem, złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie zgadzały się one z materiałem dowodowym. Starszy z mężczyzn, Marcin C., karany już, znany bokser na gołe pięści, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj usłyszeli już zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym, do czego się nie przyznali. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C. z powodu recydywy nawet 7,5 roku.
1: Tyle Martyna Czerwińska. Ukraina może produkować rakiety do systemów Patriot. Jak poinformował po wczorajszym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski, prezydent USA miał zgodzić się na przekazanie licencji. A następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, dodał Wołodymyr Zełenski.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na początek tenis i turniej WTA w Waszyngtonie. Magdalena Fręch pokonała wyżej notowaną Anli 6-4, 6-3 i awansowała do drugiej rundy. O ćwierćfinał powalczy z Jessiką Pagulą. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spotkanie Lecha z Orchus zaplanowano na 19. Górnik rozpocznie mecze z Fenerbahce godzinę później. Legenda francuskiej piłki nożnej Zinedine Zidane został selekcjonerem reprezentacji Francji. Jestem gotów podjąć wyzwanie. To, co mnie dziś napędza, to możliwość pracy z francuską reprezentacją narodową. Podkreśla Zinedine Zidane.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Od jutra w całym kraju ma być upalnie, ale dzisiaj jeszcze trochę poniżej 30 stopni. Od około 22 na północy przez 26-27 w centrum kraju do mniej więcej 28 na południu i 29 na zachodzie. Poza tym w prognozach na dzisiaj przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, sporo słońca, a słaby przelotny deszcz może pojawić się wyłącznie na północy.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: Tak po cichutku i na paluszkach, bo wleciała właśnie do naszego studia najgłośniejsza mucha świata. Mam nadzieję, że będzie ją słychać. 4,5 po 8. Niech sobie pobzyka. To jest lato na maksa przecież.

0: MF Max.
1: Ej, dzięki, jak fajnie, kurczę, Aśka.
2: Nie udawaj. Irek i Asia.
1: Będą się częściej w naszym studiu pojawiać i Lerek, i Nowator, i będziemy wam robić odpowiedni wakacyjny nastrój. To jest Lato na Maxa, jesteście w tej ekipie poranka RMF Max.
0: Straciliśmy już 650 milionów złotych.
1: Ja też?
0: Tak, ty też.
1: Ja nie miałem.
0: Miałeś. 650 milionów złotych wydaliśmy na kaucję, na butelki z kaucją, no. I nie odebraliśmy tych pieniędzy z kaucjomatów.
1: Boże, najstraszniejszy odgłos świata teraz będzie.
0: Ojej.
1: Przepraszam, nie wiem, czy dobrze słychać. Gnieciona plastikowa butelka, a konkretnie... Zgniecenie 650 milionów złotych. Matko.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Ale bez sensu zrobiłem, zgniecionych nie przyjmują, cholera.

0: Wakacje Alex Warren i jego najnowsza propozycja Passenger o poranku w RMF Max.
1: A jakbyście chcieli zobaczyć Legwana i w tej sprawie jechali do Lublina, to już jest nieaktualna propozycja wakacyjna.
0: Bo nie?
1: Był Legwan w Lublinie, no? Chodził sobie na wolności, ale Legwana już schwytano, jest w bezpiecznym ośrodku dla Legwanów. Ale co ciekawsze, Aśka, to jest najlepsze. Słuchajcie, ludzie, jesteście ekipą RMF Max, to jest wiadomość także dla was. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Legwana złapali strażacy z OSP Żabia Wola.
0: Brawo!
1: Brawo, brawo, bo po raz pierwszy w historii świata to nie Legwan pokonał żabę, tylko żaba dopadła Legwana. Jazda z Legwanami.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Do lasu.
7: Na dziko.
8: Bez planu.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF Max.
0: Szczecin 98,4 FM.

0: sam, jak sam, nie sam, masz ekipę Maxa, jest dobrze. 29 minut po godzinie 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Studenci Uniwersytetu Kaliskiego z Wydziałów Medycznych, uwaga.
0: Asia się zakochała w studencie z Uniwersytetu Medycznego.
3: To stara historia jest. Ci studenci, tak? Jak się okazuje, no, będą mogli częściowo zaliczyć sobie praktyki zawodowe.
0: Brawo.
3: W bardzo ciekawy sposób, tak? Bo będą mogli wziąć udział w zabezpieczeniu medycznym pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
0: Ale super!
3: No nie?
0: Będziemy mieli światowej klasy specjalistów od stóp, podolodzy, ortopedzi, ekstra.
3: Stóp i kolan.
0: Pewnie. No, ale biorąc pod uwagę kondycję polskiej służby zdrowia, oni dobrze, że pójdą na tą pielgrzymkę ci lekarze, bo no, faktycznie w Bogu nadzieja.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: Legendarna wakacyjna energia porannego RMF Max potwierdzona. Wstają dla was, uwaga, wstają dla was gwiazdy, które nie lubią rano, nie lubią rano wstawać.
1: Specjalnie dla was wstają.
0: Sarah James z tej okazji i już za chwilę prosto z nad polskiego morza. Zostańcie, by przeżyć wszystkie fajne emocje związane z naszym wakacyjnym Max Tours.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
2: Nie masz pomysłu na swoje okna? Znajdziesz go u nas w salonie Firan Design Anny Aniszkiewicz. Firany i zasłony najnowszych kolekcji, rolety rzymskie i karnisze. Doskonałe ceny, szyjemy na wymiar, pomiary w domu wykonujemy gratis. Salon Firan Design Anna Aniszkiewicz, ulica Welecka 2, Mierzyn.
3: I po reklamie.

0: tak, 12 minut i godzina 9. Bardziej wakacyjnie to już zagrać w RMF Max, no absolutnie nie można. Jest Gibbs, jest Ego, jest For Money i ostatni dzień lata.
1: A na razie w samym środku lata Przemek Kubera na czele ekipy Maxa.
2: Nie jestem tutaj sam, wstała, jest dobrze. Sara James z nami, siema.
3: Dzień dobry wszystkim, czy wszyscy już zjedli śniadanie?
0: Tak.
2: To jest bardzo istotne, słuchajcie, bo Sara jest znana z tego, że ona uwielbia wcześnie wstawać, że poranna pora to jest totalnie jej pora. Powiedz dlaczego, co lubisz robić tak wcześnie, szczególnie latem, w wakacje, czemu wstajesz? 5:30 dzisiaj, powiedz, przyznaj się.
3: Nie, słuchajcie, od razu mówię, nienawidzę poranków, nienawidzę ich, ale chciałam z Państwem tutaj dzisiaj być bardzo, także jestem gotowa i będzie się dzisiaj bardzo dużo działo.
2: I słuchajcie, mamy nowego stażystę w RMF Max, właściwie stażystkę. Zamieniamy się, ja słuchajcie, gram koncerty od dzisiaj. Dokładnie. Sara dzisiaj w Pobierowie przejmuje maxowe stery, będziesz naszą reporterką, prawda?
3: Dokładnie, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że ze mną trochę pogadacie, także odpalamy radyjko i yeah!
2: Słuchajcie, po godzinie 16:30 będziemy w Pobierowie, będziemy spacerować z Sarą, będziemy się z wami spotykać, a 19:30 widzimy się na Molo w Niechorzu,
0: ale
2: tam
0: super.
2: Meet and greet.
0: Pięknie, Sara James, ekipa Maxa, Niechorze, przybywajcie, najpierw Pobierowo, potem Niechorze i wpisujcie w GPS-a, pamiętajcie, Niechorze, CH i RZ, żeby wam nie wskoczyło Niechorze przez samo H i Rzys.
1: Dwa razy to sprawdzał, tak jest.
2: Jak ty dbasz o ludzi, Irek.
1: No i koniecznie na bieżąco śledźcie nasze kanały w social mediach, kanały RMF Max,
0: tak
1: bo tam
0: jest.
1: Będziecie mogli śledzić jeden do jednego, gdzie jest Sara, gdzie jest Przemek i gdzie maxowa ekipa.
0: Max Tour bardzo się na każdą wakacyjną trasę poleca.

0: Reklama.
1: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
5: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
10: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: I po reklamie.

0: i też wycieczki rowerowe, stąd po prostu ta zmiana, jakby to jest główna przyczyna, dla której po prostu te zmiany prowadzimy.
1: Dodał starosta Policki Szywan Fate. Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. O poranku mieliśmy 20 stopni na termometrach i termometry dzisiaj pokażą maksymalnie w ciągu dnia 30 stopni w Szczecinie. Warto mieć okulary przeciwsłoneczne. Pijemy dzisiaj dużo wody, no i oczywiście stosujemy kremy z filtrem. Czwartek to nawet rekordowe 35 stopni w Szczecinie. To ma być upał totalny. W piątek do 27. Spore zachmurzenie, ale też i przejaśnienia. W sobotę trochę popada, ale już temperatury będą umiarkowane.
2: No to płyniemy dalej przez to piękne środowe przedpołudnie. Tu RMF Max, tu Piotrek Świderski, program Lato na Maxa, a w głośnikach na start 10 wiralowe Michi.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męski grań orkiestra w RMF Max. Myślę, że głównie z tym właśnie numerem będzie nam się kojarzył cały 2026. Przynajmniej jeśli chodzi o polskie utwory. A teraz słuchajcie, odpalimy sobie nasz maksowy wehikuł czasu i cofniemy się do roku 2007, bo mi tamten okres bardzo mocno kojarzy się z tym numerem od tej ekipy 50 Cent i Justin Timberlake, IO Technology. To nasza środowa muzyczna perełka w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Maxwell ze Swedish House Mafia i Bon pokazali, jak się robi porządnego bangera i Whatever Turns You On za nami w RMF Max. A Tomek w tamtym tygodniu pokazał wszystkim, jak zrobić, żeby wygrać u nas 15 tysięcy złotych.
1: 15 tysięcy złotych. Powiedz, jakie to jest uczucie być człowiekiem bogatszym o takie pieniądze? W jednej sekundzie.
2: To od razu kolano przestało boleć.
0: A ty dziś możesz powiedzieć, co ciebie przestało boleć po przytuleniu takiej sumki. Tylko najpierw wyślij tego jednego SMS-a o treści MAX pod 7327 za 3,69. Warto to zrobić teraz, bo przez następne 10 minut będzie on miał moc aż 560 losów. O tyle właśnie podkręcimy twoje szanse na środowy finał, jeśli w tym właśnie momencie wyślesz do nas hasło MAX pod 7327.
3: MAX. Reklama.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
11: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
10: No właśnie, widzę.
11: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
10: Serio? To czemu ja się tu męczę?
11: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
16: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

ta nowa, najnowsza, druga płyta w tym roku Gipsa jest naprawdę kozacka. Ten numer to po prostu mistrzostwo świata. Ty masz Gips, Kukon i Jonathan, to już za nami w RMF Max. A przed nami dzisiaj kolejna odsłona na naszej wakacyjnej serii Max Tour. Tym razem do naszego Maxobusa wsiada, uwaga, Sara James. No i razem z nią wyruszamy z Wawy nad Polskie Morze do Pobierowa i Niechorza. Tam będzie można się z nią spotkać, przybić pionę, cyknąć fotkę, więc jeśli akurat jesteście gdzieś w tamtych okolicach na wakacjach, albo po prostu jesteście stamtąd, to słuchajcie anteny i śledźcie nasze sociale. Tu i tu będziemy was informować, gdzie obecnie jesteśmy z Sarą. Ale to jeszcze nie wszystko, bo po 13 zagramy również premierowo najnowszy numer Oskara Cymsa pod tytułem Bez końca. Także koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze dzisiaj u nas będzie się naprawdę działo.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. O poranku mieliśmy 20 stopni na termometrach i termometry dzisiaj pokażą maksymalnie w ciągu dnia 30 stopni w Szczecinie. Warto mieć okulary przeciwsłoneczne. Pijemy dzisiaj dużo wody, no i oczywiście stosujemy kremy z filtrem. Czwartek to nawet rekordowe 35 stopni w Szczecinie. To ma być upał totalny. W piątek do 27. Spore zachmurzenie, ale też i przejaśnienia. W sobotę trochę popada, ale już temperatury będą umiarkowane.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Ten kawałek ma niesamowicie dobry vibe. Legally I Follow Rivers na antenie RMF Max. Koniec śmieszkowania z Ekstraklasy. Pojawił się właśnie ranking, w którym nasza liga została sklasyfikowana na 11. miejscu na liście top 100 najlepszych lig piłkarskich na świecie. Wyprzedzamy w nim takie ligi jak m.in. holenderską Eredivisie czy turecką Super League. Zestawienie przygotowała Opta, czyli brytyjska firma zajmująca się analizami sportowymi. Tylko wiecie co? Obawiam się, że ten, kto je miał rzeczywiście zrobić, jest obecnie na urlopie i w zastępstwie wzięli chyba eksperta, ale od tenisa.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: Poranka.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
4: I po reklamie.
5: Jak najlepsze wspomnienia.
6: Jak buszowanie po lesie.
7: Jak spotkanie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Jedenasta, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Nowy klub parlamentarny w Sejmie staje się faktem. Potwierdził to były premier Mateusz Morawiecki.
2: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Jak dobrze słychać w tej wypowiedzi, faktem jest także rozłam w Prawie i Sprawiedliwości.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Starodruki, które prawdopodobnie zostały zrabowane tuż po II wojnie światowej, wróciły do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Informacje o powrocie cennych książek podało Ministerstwo Kultury. Dokumenty zostaną poddane konserwacji i ponownie udostępnione czytelnikom. To ważny krok w odbudowie dziedzictwa kulturowego regionu. Kolejne miejsca dla dzieci już od września w szczecińskich żłobkach. Więcej o tym Dawid Siwek.
3: Od września maluchy przyjmie druga lokalizacja żłobka numer 1, czyli Żagielka przy ulicy Fregaty, a także żłobki numer 11, Elfowy Zakątek przy Bohaterów Getta Warszawskiego oraz numer 12, Miodowa Polana przy ulicy Pszczelnej. Rekrutacja nie ma terminów, prowadzona jest w systemie ciągłym, a o miejsca ubiegać mogą się rodzice dzieci do trzeciego roku życia mieszkający w Szczecinie. Wniosek należy złożyć elektronicznie, a wszystkie informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich.
1: I na koniec krótkie przypomnienie. W Szczecinie od 12 do 18 sierpnia odbędzie się wydarzenie Żagle 2026, które zmieni organizację ruchu i komunikacji miejskiej. Zamknięte z 12 do 18 sierpnia odbędzie się wydarzenie Żagle 2026, które zmieni organizację ruchu i komunikacji miejskiej.

0: Szczecin, jutro ma być jeszcze bardziej upalnie, więc szykujcie się na upały.
1: Shakira i Burna Boy z mundialowym Daj Daj. Tak, zagram wam na początek 11 w RMF Max. Piotrek Świderski po tej stronie. Witam was ponownie i zapraszam do 13. Cześć.

0: Myślę, że jeszcze rok temu Alok nawet by nie pomyślał, że zrobi numer z Jennifer Lopez. Ich świeżutkie Everything's Fine przed momentem w RMF Max. No właśnie, najlepsze rzeczy przychodzą do nas, jeśli w ogóle się ich nie spodziewamy. Więc co ty na to, żeby tak sobie od niechcenia puścić teraz jednego SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69. A jak zadzwonimy po południu i przypadkiem wygrasz 15 koła, to dopiero będzie radość. Choć z gotówki na codzienne wydatki głośnika JBL Bar czy Instaxa również mam nadzieję będziesz się cieszyć. Tylko pamiętaj, że pierwszym krokiem do tego jest hasło Max wysłane teraz na 7327.
1: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: energimotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Szczecin 98.

0: Calvin i Harris z kawałkiem o drapieżnie brzmiącym tytule Zokaria w RMF Max. A teraz wróćmy sobie do dzisiejszego święta, czyli do Światowego Dnia Tygrysa. Przed 10:00 prosiłem was, żebyście nagrali na naszego maxowego messengera, jak robi tygrys. No i słuchajcie, odezwało się całe stado maxowych tygrysków. Tygrys o imieniu Łukasz na początek.
1: Damien Goro.
0: Następna jest tygrysica Danusia.
2: Cześć, to ja, twoja tygrysica.
0: Tygrys Nikodem. Dawid. Zbychu też ma swoją propozycję, jak robi tygrys. Okej, to taka bardziej tygrysofoka, ale najdrapieżniejszym tygrysem jest dzisiaj tygrys Donaty. Posłuchajcie.
3: Miau! Zrób tamto! Dlaczego tak wyglądasz? Dlaczego?
4: Teściowa jest tygrysem takim.
0: No to Donata, pozdrawiamy twoją teściową oczywiście. Maxowe gadżety lecą do ciebie dzisiaj, a reszcie tygrysków bardzo dziękuję za aktywność.

0: niezwykle wrażliwy rockman młodego pokolenia Somber, jego nowy singiel My Body Isn't Ready for RMF Max. No, by tylko nasze ciała były gotowe na tę falę upałów, która już według zapowiedzi speców od meteo tak oficjalnie od jutra. Szczegółowo sprawdzimy to za moment w naszej maxowej prognozie, a później wracamy do grania hitów. Jamal i jego legendarny Policeman już w gotowości. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: I po reklamie. Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak gofy z bitą śmietaną.
1: Jak wieczór na rolkach. Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: A może wybierzecie się dzisiaj na jakiś fajny spacer, na przykład do Parku Kasprowicza albo na Jasne Błonia? Dzisiaj piękna letnia pogoda, delikatny wiatr, ale jest to naprawdę bardzo przyjemnie i od samego rana sporo słońca w Szczecinie. Maksymalna temperatura dzisiaj to 30 stopni. No i pamiętamy o kremach z filtrem. Trzeba mieć butelkę wody pod ręką, jakieś nakrycie głowy. Dbamy o siebie bardziej. Nadchodzi fala upałów do Szczecina. Jutro ma być jeszcze bardziej upalnie, więc szykujcie się na upały.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

wiecie, który sprawia, że chciałoby się właśnie w tym momencie na chwilę przed 12 w środę wyskoczyć na parkiet. Turn the Lights Off za nami w RMF Max. A trzeba przyznać, że sporo fajnych wakacyjnych imprez i festiwali szykuje się w pierwszy weekend sierpnia. Na początek Strefa 57, Przytkowice koło Krakowa. U nich w sobotę między innymi zagrają Reto, Avi, Kaz, Bałagane oraz Sentino. We Wrocławiu na Polach Marsowych w piątek i sobotę męskie granie 2.26. Rap Południe w Bielsku Białej od piątku do niedzieli. Tutaj na przykład Malik, White czy PZ. Z kolei na północy kraju, nad morzem, w Jastarni jest Salt Wave Festival. Tutaj wśród headlinerów Salvatore Ganacci, Sokół czy między innymi Livka. A propos Livki, teraz w Maxie jej obecnie największy przebój, czyli Obejmuje noce z PZ-em i Jonatanem na ficie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Minęło południe. Monika Kołutowska, słuchacie Flesza w RMF Max ze Szczecin. 40 posłów i jeden senator. Tak wyglądać będzie nowy klub parlamentarny Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wniosek o utworzenie nowej formacji już został złożony w Sejmie, ale zgodnie z sejmowym regulaminem nie można być w dwóch klubach jednocześnie. Dlatego politycy Rozwoju Plus muszą najpierw zrezygnować z członkostwa w klubie PiS. Trwa też wyrzucanie posłów Rozwoju Plus z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.
16: Bo to wynika oczywiście z naszych wewnętrznych procedur statutowych. Wszystko się musi odbyć zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tak aby te decyzje były niepodważalne, aby nie można było ich skarżyć przed sądami powszechnymi.
15: Powiedział rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
17: Słuchacie RMF Max Szczecin.
15: Kolejny zielony zakątek na Prawobrzeżu czeka na wykonawcę. Tym razem przy ulicy Andrzejewskiego na osiedlu Majowym powstanie miejsce stworzone z myślą o relaksie i wypoczynku mieszkańców. Chodzi o dotychczas niezagospodarowany teren, którego fragment niedawno zmienił się w nowoczesny plac zabaw otoczony zielenią i elementami małej architektury. Teraz przyszedł czas na zagospodarowanie pozostałej części. Powstanie tam teren rekreacyjno-wypoczynkowy o poetyckiej nazwie Majowa Łąka. W Szczecinie Ogród Różany zaprasza na letni cykl bezpłatnych wydarzeń przez cały sierpień. W programie znajdują się koncerty lokalnych artystów, poranna joga, rodzinne warsztaty oraz taneczne potańcówki pod gołym niebem. Każdy weekend przyniesie nowe atrakcje, m.in. występy zespołu Los Cafe i Teatru Broadway Małgorzaty Obłój. Na miejscu działa także Różana Czytelnia. To plenerowa strefa książek dla wszystkich miłośników literatury. A wydarzenia odbywają się przy ulicy Pawła Jasienicy, a udział jest bezpłatny. Zostańcie jeszcze z RMF Max. Podpowiemy w prognozie pogody, czy dzisiaj ubieramy krótkie rękawki, czy może przydadzą się bluzy. Wycieczki rowerowe czy jakieś bieganie to dzisiaj zdecydowanie wskazane. Na termometrach nawet do 30 stopni, ale jest całkiem letnio i przyjemnie. Biometr korzystny, ciśnienie w normie, bez opadu deszczu, za to dużo, dużo słońca, a temperatura to od 29 do 30 stopni dzisiaj w Szczecinie. Nadchodzi fala upałów, w normie bez opadu deszczu, za to dużo, dużo słońca, a temperatura to od 29 do 30 stopni dzisiaj w Szczecinie. Nadchodzi fala upałów.

0: To Łajcior i jego ekipa w RMF Max. A ja dla mojej ekipy, czyli dla was rzecz jasna, mam kolejny ekstra bonus do zabawy Casa de Palma. Tylko przypomnę, że nagrodą główną jest 15 tysięcy złotych. I teraz właśnie, przez następne 10 minut, tylko 10 minut, wasze szanse na środowy finał rosną, uwaga, razy 650. Wystarczy tylko, że zgłosicie się raz, a nasz system potraktuje to, jakbyście zrobili to aż 650 razy. Wysyłacie jedno hasło max SMS-em za 3,69 pod 7327. Ewentualnie, jak wam wygodniej, to na rmfmax.pl też bonus zadziała. Najważniejsze, żeby to zrobić teraz. Graj o 15 koła. I ślij hasło max pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz 5.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale...
9: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
12: Nie masz pomysłu na swoje okna? Znajdziesz go u nas w salonie Firan Design Anny Aniszkiewicz. Firany i zasłony najnowszych kolekcji, rolety rzymskie i karnisze. Doskonałe ceny. Szyjemy na wymiar. Pomiary w domu wykonujemy gratis. Salon Firan Design Anna Aniszkiewicz. Ulica Welecka 2, Mierzyn. I po reklamie.
13: Jak leżenie nad rzeką.
14: Jak prawdziwy spontan.
15: Jak 2 tygodnie urlopu.
16: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

prostu rewelka. Jest to nagranie Gips i jego ostatni dzień lata w RMF Max. I to jest, słuchajcie, news z życia wzięty. Właśnie mi się wyświetliło, że pewien mężczyzna z Birmingham w UK ukrywał się przez 5 lat w lesie, bo denerwowała go żona. No i teraz nikt mi nie powie, że małżeństwo to nie jest prawdziwy survival.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest promka na Dubaj, bo możesz dostać nawet $800 ekstra, jak polecisz do tego Dubaju z osobą towarzyszącą, z przyjacielem, czy tam z kimś z rodziny.
3: Ha! Dlatego właśnie ci wszyscy arabscy turyści, oni zawsze do nas przyjeżdżają takim stadem, bo ta promka chyba działa też w drugą stronę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Wycieczki rowerowe czy jakieś bieganie to dzisiaj zdecydowanie wskazane. Na termometrach nawet do 30 stopni, ale jest całkiem letnio i przyjemnie. Biometr korzystny, ciśnienie w normie, bez opadu deszczu, za to dużo, dużo słońca, a temperatura to od 29 do 30 stopni dzisiaj w Szczecinie. Nadchodzi fala upałów i na przykład już jutro ponad 30 stopni, nawet do 35, w piątek 27 stopni, a weekend będzie umiarkowany, jeśli chodzi o temperaturę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
4: RMF Max.
5: RMF Max Szczecin.

Oczarował Eminem i jego Houdini w RMF Max. Wczoraj oficjalnie ogłoszono, że piłkarski czarodziej, żywa legenda europejskiego futbolu i były trener Realu Madryt Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. We Włoszech ponownie tę posadę przejął Roberto Mancini. Niemcy mają teraz Jurgena Kloppa. A trener naszej kadry, z tego co właśnie wyczytałem, Jerzy Urban, teraz będzie grał o jej utrzymanie. Władzom PZPN-u podobno nie spodobało się to, że nie poleciał na mundial oglądać naszych przyszłych rywali w Lidze Narodów. I teraz jeśli nie wywalczy awansu do dywizji A, to pożegna się ze swoją funkcją. No jak słychać, u nas w polskiej piłce stabilnie. Kto jest kibicem reprezentacji Polski, ten się w cyrku nie śmieje. Ale już po 13 pośmiejecie się na pewno z Kariną i Dawidem. Lato i wszystko, gra startuje za parę minut. A ja zmykam, Piotrek Świderski, dzięki, cześć i do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: mgmotor.pl. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
12: Minęła 13, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Fala upałów zmierza do Polski. Gorąco będzie nawet wysoko w górach, czyli tam, gdzie w ubiegłym tygodniu sypał śnieg. Co na to turyści?
13: Lepsza taka pogoda, czy jak jest troszkę chłodniej?
14: Taka.
13: Nie za gorąco?
14: Znaczy, my jedziemy kolejką, więc...
15: Pogoda nam się trafia piękna.
16: Bardzo dobra. Rzeźko bardzo, chyba że się zmęczy, to gorąco.
13: No bo ma być 30 stopni jutro.
16: Jest chłodno, szczególnie w lesie. Tam jest ciągle cień, więc nawet miałam gęsią skórkę.
17: Dzisiaj super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć.
12: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki.
8: To jest RMF Max Szczecin.
12: Od 1 sierpnia na samorządowym szlaku wodnym obowiązuje nowy rozkład rejsów, który zwiększa liczbę połączeń i wydłuża postój w Świnoujściu. W skrócie rejsy odbywają się w weekendy na trasach ze Szczecina przez Stepnicę i Trzebież do Świnoujścia oraz ze Świnoujścia do Nowego Warpna. Nowe godziny umożliwiają podróżnym więcej czasu na zwiedzanie i odpoczynek nad wodą. Rejsy zapewniają wyjątkowe widoki i możliwość poznania lokalnych krajobrazów z perspektywy wody. Cenne szczecińskie starodruki wrócą do Książnicy Pomorskiej.
18: Najstarsza z odzyskanych ksiąg pochodzi z 1571 roku. Wśród zwróconych zabytków znalazł się też słownik bibliograficzny z 1715.
12: Tyle Renata Pasiut. A piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu Ligi Centralnej. Drużyna przystępuje do treningów w wzmocnionym składzie. Zespół ma na celu poprawę wyników i walkę o wysokie miejsca. Szczecinianie intensyfikują treningi na lokalnych obiektach sportowych. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco dla kibiców Pogoni. Więcej sportu tuż po 15 w RMF Max. Robi się upalnie w Szczecinie. Za chwilę aktualna prognoza pogody. Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. No i dobre informacje są takie, że dzisiaj bez opadów deszczu, za to ciepło i przyjemnie, nawet do 30 stopni w naszym mieście. Sporo słońca mamy od samego rana, więc oczywiście ubieramy okulary przeciwsłoneczne czy czapki z daszkiem. To nam się zdecydowanie przyda. Jeśli chodzi o temperaturę jutro, no tutaj ma być zdecydowanie bardziej upalnie, ponad 30 stopni w Szczecinie, więc pamiętamy o tym, żeby się nawadniać, no i żeby stosować kremy ochronne z filtrem oczywiście.
6: Na luzaczku.
9: A co na luzaczku?
6: No wszystko. Wiesz, żyćko. Żyćko latem, takie jest.
9: To jest Lato i Wszystko gra i częstujemy was świetnym klimatem i świetną muzyką.
6: Dawid Miązek.
9: Karina Nicińska.
6: Do 17 z wami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: śpiewa pani Ariana, grande Ariana. Hate that I made you love me w RMF Max.
1: Mi magicznie od razu się zrobiło, tak dzisiaj będzie w całym kraju, dlatego że dzisiaj pełnia księżyca.
0: Oh.
1: A jak pełnia, to wiesz, musimy...
0: Rządzę.
1: Dokładnie, jak te wilki tam wyjść do księżyca. O wszystkich naszych pragnieniach.
0: A jakie w sypialniach dzisiaj będzie wycie, bo pełnia to przecież wyzwala.
1: Ja powiem szczerze, wystarczy, że spojrzę na konto i też trzeba wyć.
0: Ale pamiętasz, była taka piosenka nawet: dziś się spełnia, twe życzenie się spełnia. No i właśnie dochodzimy do sedna. Słuchajcie, jak chcecie spełnić swoje życzenia, żeby na koncie nagle pojawiła się duża gotówka, to nie trzeba czekać do pierwszego. W ogóle nie trzeba czekać, tylko
1: nawet
0: teraz.
1: Nawet na księżyc nie trzeba czekać.
0: Nawet na pełnię, tylko teraz chwytać za telefon i teraz wysyłać do nas SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 369.
1: Dlatego, że teraz mamy pełnię waszych możliwości, bo w tym momencie każdego wysłanego SMS-a z hasłem Max pod 7327 mnożymy 580 razy.
0: I dokładnie tak samo się dzieje ze zgłoszeniami online. Także jak chcecie wbić przez przeglądarkę na rmfmax.pl, tam dołączyć paroma kliknięciami, to też można, a nawet trzeba.
1: 15 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max czeka, kto wie, może właśnie na ciebie. Wbijajcie szybko do gry z hasłem Max pod 7327
0: albo na rmfmax.pl. Wbijaj, nie bądź borsuk, bądź wilk, walcz o kasę.

0: się naczekaliśmy. Way So Long, Swedish House Mafia z nami w RMF Max.
1: A przed nami w RMF Max w tym momencie premiera.
0: A co do premiera, że co, znowu coś obiecał?
1: Nie ta premiera, taka premiera muzyczna.
0: A, okej.
1: Oskar Cyms, Oskar, oddajemy ci głos.
2: Moi drodzy, pierwszy singiel z mojego trzeciego albumu. Trzeba było na to czekać ponad rok, ale w końcu jest. Mam nadzieję, że spodoba wam się i będziecie chcieli słuchać go bez końca. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Mundialowy hymn od Shakiry w RMF Max. No i wracamy do mundialowych klimatów na chwilkę jeszcze.
1: Są ludzie, którzy od 5 lat obiecują, że oddadzą w końcu tą wiertarkę. Są też tacy, którzy sobie co tydzień obiecują, że tak, teraz to już na pewno pójdę na siłownię. A Kukurea, co zrobił? Co zrobił chłopak? Obiecał, że jak Hiszpania zdobędzie Mistrzostwo Świata, to wytatuuje sobie twarz swojego trenera. I co? I słowa właśnie dotrzymał.
0: Nie minęło 2 tygodnie od finału mundialu i już ma tatuaż z podobizną trenera na łydce. Czyli Kukureja jest takim człowiekiem, który może nawet jak żona go poprosi, żeby przykręcił półkę, to on to tego samego dnia robi. Są tacy
1: tak.
0: Ludzie, jak widać.
1: Jedyny człowiek na świecie, który chyba po urlopie wraca do pracy z szefem na nodze.
0: Ale ile tam Hiszpanie dostali premii indywidualnej po zdobyciu?
1: Miliona?
0: Miliona euro, tak? No jakby mi szef dał premię miliona euro, to ja bym go sobie też wytatuował i nawet mógłby sobie szef wybrać. Brać gdzie?
1: Ale że tak wszędzie?
0: No, tylko nie tam, bo jakoś głupio.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: 2 inwestycje, kilka korzyści, 1 dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
10: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. No i dobre informacje są takie, że dzisiaj bez opadów deszczu, za to ciepło i przyjemnie, nawet do 30 stopni w naszym mieście. Sporo słońca mamy od samego rana, więc oczywiście ubieramy okulary przeciwsłoneczne czy czapki z daszkiem. To nam się zdecydowanie przyda. Jeśli chodzi o temperaturę jutro, no tutaj ma być zdecydowanie bardziej upalnie, ponad 30 stopni w Szczecinie, więc pamiętamy o tym, żeby się nawadniać, no i żeby stosować kremy ochronne z filtrem oczywiście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Wiesz. Kyoto, Kuban, Izolia, RMF Max.
1: No, fajna to Japonia, może i tak, ale nasze morze fajniejsze, zwłaszcza jeżeli robimy tam coś fajnego z RMF Max i z Sarą James.
0: A co dokładnie tam się dzieje, to Przemek Kubera nam wszystko opowie.
2: Zrobiliśmy sobie szybką przerwę na kulinarne Guilty Pleasure. Jesteśmy z Sarą James, to jest kolejna odsłona Max Tour. Ty często tak się stołujesz przy trasie, ale szczerze.
3: Szczerze? No to jest, myślę, że trochę nieuniknione i to jest w ogóle trochę hard part of it, bo po prostu jedziesz i no musisz sobie czasami coś zjeść, czasami trochę niezdrowego, no wiecie jak to jest, no.
2: Ale miałaś tak, że mówisz, że zjedliśmy i trzeba szybko wychodzić, bo chcesz w ogóle zapomnieć, że w co się wpakowałaś.
3: Dokładnie. Ale tak, no ja jestem taka, ja lubię w trasce sobie coś zjeść.
2: A powiedz właśnie, a propos tej trasy, czy masz jakieś takie swoje sposoby, rytuały na przetrwanie trasy, gdzieś wiesz, na koncerty daleko, śpisz, jesz, śpiewasz, grasz, co robisz?
3: Ja jestem takim najgorszym main character, bardzo często, więc ja po prostu biorę słuchawki, patrzę w okno i po prostu słucham na przykład muzy, ale ja w ogóle lubię też w podróżach słuchać swojej muzy, bo ja wtedy dużo myślę, co tu pozmieniać, tu to, tu tamto i jakoś tak mi się lepiej tworzy historię tego wszystkiego, więc ja jestem taka muzyczna bardzo w furze.
2: Czyli wskakujesz do fury i od razu Sarah James, top 10, składanka.
3: To tak źle zabrzmiało, ale bardziej takich niewydanych rzeczy, bo bardziej w takim sensie, ale też bardzo lubię seriale, kocham seriale, wszystkie rzeczy o wampirach, uwielbiam.
2: To mamy, słuchajcie, jeszcze trochę trasy, więc pewnie może jakiś serialik wjedzie i widzimy się po 16.30 w Pobierowie, a wieczorem po 19.00 Molo w Niechorzu, tam też będzie okazja, żeby z Sarah James się spotkać i zbić pionę.
3: Exactly, buzi do zobaczenia.

0: Welcome to Central Bay.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Ważne bramki. Ważne linie.

0: wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Chylu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.

0: Biedronką.
1: I po reklamie.
2: 14. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz temperatura sięgnie tam 40 stopni.
3: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność.
2: Relacjonował Marek Gładysz.
0: To jest RMF Max Szczecin.
2: Skrzyżowanie ulicy Milczeńskiej z Aleją Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie zostanie otwarte dla ruchu w sobotę. Aleja będzie przejezdna w obu kierunkach na całej długości. Miejskie autobusy linii 53, 811, 524 wrócą na swoje trasy z pominięciem objazdu przez osiedle ulicą Orawską. Prace przy przebudowie torowiska, chodników i jezdni trwają. Głównie układana jest nawierzchnia mineralno-asfaltowa. Inwestycje realizuje krakowska firma na zlecenie tramwajów szczecińskich. Kolonie i obozy w regionie pod lupą sanepidu.
4: Oczywiście uchybienia w zakresie żywienia, obejmowały one brak zapisów w dokumentacji HACCP, nieprawidłowe oznakowanie produktów, czy też przypadek podania dzieciom niedopieczonego mięsa. To są nieliczne nieprawidłowości, bo na te wszystkie skontrolowane obiekty, stan obiektów, w jakich wypoczywa dzieci i młodzież w naszym województwie, oceniana jest na dobry i bardzo dobry.
2: Dodała krótko Małgorzata Kapłan z zachodniopomorskiego sanepidu. A już za chwilę aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Zostańcie z nami. Monitorujemy po południu sytuację pogodową i cały czas mamy sporo słońca w Szczecinie. To oznacza, że trzeba się cieszyć i można wybrać się na jakiś fajny popołudniowy spacer, albo możecie wybrać się nad Jezioro Głębokie i tam sobie trochę pochillować na kocu. Dzisiaj nawet do 30 stopni w Szczecinie. No i ciśnienie w normie, bez opadów deszczu. Nic, tylko się cieszyć i korzystać z pogody. Już jutro jeszcze większe upały, ponad 30 stopni, do 32-33 w Szczecinie będzie.
5: Musicie coś o nas wiedzieć. Nasz zespół to grupa ludzi o wspólnych celach.
6: Na przykład?
5: Celu przeżycia do 16. Dawid Miązek.
6: Karina Nicińska, Lato i Wszystko gra. Do 17 jesteśmy z wami.

tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: O to nam dzisiaj chodzi, nie bierzemy
1: mocno.
0: Żadnych jeństw,
1: grubo.
0: Żadnych półśrodków, jedziemy na ostro i mocno, tak samo jeżeli chodzi o wygrywanie kasy przez was w RMF Magazine.
1: Konkret, słuchajcie, konkret, bo jak mawiał trener Łazarek, trzeba być basiorem, a nie pipolokiem. Słuchajcie, mamy dla was 15 tysięcy złotych w gotówce, nie kiedyś, w grudniu po południu, dzisiaj mamy te pieniądze dla was i jeżeli chcecie je zgarnąć, to teraz jest idealny moment, żeby wyciągnąć po nie rękę.
0: Tylko w tym momencie, w tym konkretnym momencie mnożymy waszą szansę na 15 tysięcy złotych 450 razy.
1: Więc zastanówmy się spokojnie, co trzeba w tym konkretnym momencie zrobić. Przede wszystkim wyciągnąć telefon, wysłać z niego SMS-a do nas pod numer 7327 za 3,69, czyli za mniej niż kawa na wynos. W treści tego SMS-a wpisujesz tylko max i nic więcej nie trzeba robić. My już resztę robimy sami, mnożymy twoje szanse.
0: No chyba, że jesteście bliżej przy komputerze, no to wystarczy wysłać zgłoszenie rmfmax.pl.
1: I też mnożymy.
0: No i już, 450 razy większa szansa na 15 tysięcy złotych.
1: Dobra, ale spokojnie, niespokojnie, trzeba to zrobić jak najszybciej, bo runda bonusowa potrwa tylko 7 minut i przepadnie wszystko, słuchajcie, za te 7 minut.
0: Nie dajcie się prosić, wysyłajcie szybko. Hasło Max pod 7327.
1: Tu chodzi o kasę, o 15 tysięcy złotych. Można też wbić na rmfmax.pl. Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: naszych. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na słońce.
3: Na tarasie.
4: Na działce.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: Max. Szczecin 98,4 FM.

same Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Cardio wjechało, Loomis i Self Aware w RMF Max. Spróbujcie wytrzymać na tym tempie trochę dłużej.
1: Lato wjeżdża, wiecie, gorąco, serduszka buzują i wjechał też sezon na pierwsze randki.
0: Znajomości, wiecie, nad morzem, kolega, koleżanka, nowi znajomi, góry,
1: kogoś na weselu się czasem pozna. Różnie bywa.
0: Warto pewne pytania w takich momentach po prostu zadać.
1: No i właśnie, o to was chcemy zapytać. Jakie pytanie nowo poznanej osobie warto zadać? O co warto zapytać?
0: No, o co na przykład?
1: No na przykład, nie wiem, byłeś karany? A masz zaświadczenie?
0: W moim przypadku to by było: biegasz?
1: Morsujesz?
0: I dlaczego Tede wiadomo, kim jest?
1: Niektóre pytania są niezręczne, ale umówmy się, aż prosi się, żeby zadać, ile tam masz na koncie.
0: Co myślisz o tofu? Jak segregujesz pranie? 3001, czekamy na wasze propozycje albo głosówki na Messengerze RMF Max. Wszystkie pytania dzisiaj jak najbardziej dozwolone.
1: Nie krępujcie się. O co warto zapytać nowo poznaną osobę?
0: 3001 Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Gadżety, jeżeli pytacie o gadżety, tak, gadżety

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Beton, beton.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 20...

0: Biedronką.
1: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
2: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność?
3: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Monitorujemy po południu sytuację pogodową i cały czas mamy sporo słońca w Szczecinie. To oznacza, że trzeba się cieszyć i można wybrać się na jakiś fajny popołudniowy spacer, albo możecie wybrać się nad Jezioro Głębokie i tam sobie trochę pochillować na kocu. Dzisiaj nawet do 30 stopni w Szczecinie. No i ciśnienie w normie, bez opadów deszczu. Nic, tylko się cieszyć i korzystać z pogody. Już jutro jeszcze większe upały, ponad 30 stopni, do 32-33 w Szczecinie będzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: RMF Max.
10: RMF Max Szczecin.

0: Są takie utwory. Są takie hity na maksa, które nigdy nam się nie znudzą. To jeden z nich, The Nights i Avicii przed chwilą.
1: To był taki klasyczek, a przed nami za chwilę nowość w RMF Max. White 2115, Palar, Vivi, Simon i Mercury. To coś.
0: Ile ich tam jest?
1: No, wciąż mniej niż frakcji w PiSie obecnie.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Nie, że tylko o polskiej polityce, ale więcej najważniejszych informacji z kraju już za chwilę we fleszu.
1: Będzie też flesz sportowy i prognoza oczywiście.
3: Kto do ciebie śpiewa?

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox,
13: tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
22: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
23: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
24: Weź Ibuprom Zatoki.
23: Ibuprom Zatoki?
24: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
23: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: I po reklamie.
25: Na rower.
26: Na koncert.
27: Na spacer.
28: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
29: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
30: Minęła 15. Monika Kołtowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Pierwszy stopień obejmie rejon północno-zachodniej Polski, w tym na przykład pomorskie, zachodniopomorskie czy część lubuskiego i wielkopolskiego. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 34 stopni. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą będą ważne w Lubelskim, Mazowieckim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Świętokrzyskim, Opolskim, Śląskim, w znacznej części Wielkopolski, Małopolski czy Podkarpacia. Trzeci stopień to części województwa dolnośląskiego czy lubuskiego.
29: Słuchacie RMF Max Szczecin.
30: W Szczecinie rozpocznie się remont lądowiska lotniczego pogotowia ratunkowego przy samodzielnym publicznym wojewódzkim szpitalu zespolonym. Modernizacja obejmie płytę lądowiska, systemy oznakowania, oświetlenia czy odwodnienia. Szpital zakupi także nowe wyposażenie przeciwpożarowe i ratownicze, w tym agregat proszkowy i gaśnice. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo startów i lądowań śmigłowców ratunkowych. Tour de Pologne wraca do Szczecina po ponad 20 latach. We wtorek, 4 sierpnia w mieście odbędzie się finisz drugiego etapu wyścigu na ulicy Jana Skolna w okolicach Wałów Chrobrego. W związku z przejazdem kolarzy od północy do godziny 20 zamknięte będą m.in. ulice Łady, Komandorska, Admiralska i Małopolska, a ruch skierowany będzie na objazdy. A na Łasztowni w Szczecinie trwa tegoroczna edycja cyklu Bulwarowe.
0: Tradycyjnie nie zabraknie także biegowego Bulwarowe dla dzieci i dorosłych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a szczegółów szukajcie na społecznościowym profilu wydarzenia.
30: Informowała Renata Pasiut.
29: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Górniki Lech walczą dziś o awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W dużo lepszej sytuacji jest ekipa z Poznania, która w pierwszym meczu pokonała na wyjeździe duński Aarhus aż 4-1. Lech zapowiada walkę o zwycięstwo. Musimy zagrać rozsądnie i konsekwentnie. Chcemy od początku stosować wysoki pressing, ale jednocześnie grać swoje, atakować i walczyć o zwycięstwo. Tyle trener kolejorza Niels Frederiksen. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 19:00. Godzinę później początek meczu Górnika z Fenerbahce. Zespół z Zabrza przegrał pierwsze spotkanie w Turcji 0-1. Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
30: Sytuacja pogodowa no całkiem niezła. Dzisiaj do 30 stopni w Szczecinie. Kto lubi pełne lato i upały, ten się cieszy. Sporo słońca mamy od samego rana. Dzisiaj padać nie powinno, ciśnienie jest w normie. Już teraz możecie sobie zaplanować jakieś popołudniowe kawki i wyjścia, czy bieganie, albo może jakiś wypad na rower. Jezioro Szmaragdowe, Jezioro Głębokie, kilka fajnych miejscówek poleca się w Szczecinie. Jeśli chodzi o jutro, tutaj zdecydowanie jeszcze większe upały, ponad 30 stopni będzie.
1: Jeśli kończycie o 15, no to co wy jeszcze w pracy robicie? Już minęła 15.
2: Do domu, sia.
1: Męskie granie orkiestra, tak, grę zaczynamy godzinę 15, nareszcie. Karina Nicińska.
3: Max. Ja się... I Dawid Miązek. Do 17 z wami.

0: nich z tym duetem, albo na grubo, albo wcale. Alan Walker i Ava Max w RMF Max.
1: Słuchajcie, wyobraźcie sobie, albo może wcale nie musicie sobie wyobrażać, że macie bardzo kiepski dzień. Od rana, nie wiem, najpierw zaspaliście, potem jeszcze samochód nie chciał odpalić.
0: Szefu coś marudzi, wiecznie mu coś nie pasuje.
1: Żona wysłała SMS-a, a czemu śmieci nie wyniesione, a coś tam?
0: I nagle odbierasz telefon od RMF Max i słyszysz coś takiego. Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Właśnie możesz! Możesz dzisiaj odebrać taki telefon. Możesz też zgarnąć 15 tysięcy złotych.
0: I możesz w tym momencie pomnożyć swoją szansę na 15 tysięcy złotych 450 razy.
1: A to nawet musisz. Wyślij po prostu teraz SMS-a, póki jest jeszcze czas, bo to już naprawdę ostatni dzwonek i ostatnia runda bonusowa. SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69.
0: Albo wysyłaj szybciutko zgłoszenie na rmfmax.pl, które też, no też pomnożymy 450 razy.
1: Więcej rund bonusowych dzisiaj nie będzie. Chwytaj szczęście, póki jest, póki możesz mu pomóc. 15 tysięcy dzisiaj czeka też na ciebie.
0: Chwytaj kasę z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl.
1: Runda bonusowa potrwa tylko 9 minut, a dzwonimy za mniej niż godzinkę. RMF
3: MAX. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
10: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: I tak z holenderską grupą Another to można poczuć wakacje, słuchając RMF Max. Talk to you przed chwilą.
1: No właśnie, a propos talk, to jak zagadać, z czym zagadać, o co zapytać nowo poznane osoby, o co powinniśmy zapytać koniecznie na wstępie, o to was dzisiaj podpytujemy.
0: I tak pod 3001 mi się bardzo podobało, a bieliznę prasujesz? To wiele jednak mówi o człowieku.
1: Albo tu na przykład ktoś SMS-em podesłał, ile rzucasz młotem.
0: No i pytanie do nowo poznanej osoby może być również, jak radzisz sobie z systemem kaucyjnym butelek? I coś czuję, że to jest pytanie z interesem. I a propos tego interesu, no to mamy głosówkę między innymi od...
1: Od Julii.
2: Jaką masz długość stopy? Podobno długość stopy o czymś świadczy.
1: A o czym świadczy? O czym? Bo ja nie wiem.
0: O tym, jak z wielkim szacunkiem będziesz traktować drugą osobę.
1: A to ja z wielkim.
0: Kilka sposobów na to również, jak jeszcze można to mierzyć. Na pewno gigantyczny kosz gadżetów od RMF Max leci do Julii, a jeżeli wy macie swoje pytania, no właśnie, do nowo poznanych osób, to cały czas na nie czekamy.
1: Młotem? To jest najważniejsze pytanie. Bauza i Magnetic w RMF Max.
0: I 3001 i głosówki na Messengerze RMF Max cały czas do waszej dyspozycji.

0: No, fajnie, fajnie, fajnie. Jakby ktoś pytał, to wszystko w porządku. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez. A ty co się tam, Karina, tak rozglądasz za ten, to okno, patrzysz?
1: Ja już czekam na te upały. Wiesz, niech już przyjdą.
0: Po co ci?
1: Bo wtedy człowiek nie musi udawać. Może wszystko zgonić na temperaturę, a nie na swoje własne durne decyzje życiowe, które podejmuje.
0: No to czy będą upały, czy nadchodzą wielkimi krokami, to o tym za chwilę w prognozie pogody po niej mrozu i złoto.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost.
0: Coś konkretnego?
1: Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.
11: Na leżąco.
12: Na słodko.
11: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
13: Max. Szczecin 98,4 FM.
14: Sytuacja pogodowa no całkiem niezła. Dzisiaj do 30 stopni w Szczecinie. Kto lubi pełne lato i upały, ten się cieszy. Sporo słońca mamy od samego rana. Dzisiaj padać nie powinno, ciśnienie jest w normie. Już teraz możecie sobie zaplanować jakieś popołudniowe kawki i wyjścia czy bieganie, albo może jakiś wypad na rower. Jezioro Szmaragdowe, Jezioro Głębokie, kilka fajnych miejscówek poleca się w Szczecinie. Jeśli chodzi o jutro, tutaj zdecydowanie jeszcze większe upały, ponad 30 stopni będzie.

0: 16 się zbliża, to ważna informacja dla tych, co Fajrant mają od 16. Harry Styles, tymczasem z nami AZ-Łosy w RMF Max.
1: Polacy nie odpoczywają na urlopie, słuchaj. Taka niespodzianka.
0: O, popatrz.
1: No, prawie 60% z nas robi coś zupełnie innego.
0: A to ja wiem co.
1: No.
0: Brian, Angelika, chodźcie tutaj, nie kupię wam tej wady.
1: Nie to. Nie? Remontujemy. Aha. Koszty usług remontowo-budowlanych rosną, wiesz, i tak dalej. No to człowiek twierdzi, urlop mam, sam se zrobię.
0: No właśnie. I potem przychodzi fachowiec, patrzy.
1: I kto tu panu tak?
0: Ja sam, tymi ręcami. Może nie było szybko, może nie było tanio, ale przynajmniej nie wypocząłem.
1: Panowie i panie na budowach. Z Bogiem. Więcej informacji tych najświeższych z kraju i o prognozie pogody też. Już za chwilę we Fleszu.
0: Daszburg.

0: Szczecin.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free. Let's go.
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Hojlu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl. I po reklamie.
14: Na siebie.
15: Nad morze.
14: Na metę.
16: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
17: Jest 16, słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Zapraszam na najnowszy flash. Rozłam wpis oznacza też finansowe straty. Po odejściu 40 posłów i jednego senatora nowy klub Rozwój Plus będzie dostawał z budżetu Sejmu i Senatu blisko 100 tysięcy złotych miesięcznie, a PiS straci ponad 1 000 000 złotych rocznie.
18: To jest duża strata, strata ponad 40 parlamentarzystów, ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać.
17: To był Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Na politycy PiSu przekonują, że tu nie chodzi o kasę.
19: Dla nas to jest sprawa zupełnie wtórna. Chodzi o jedność środowiska polskich patriotów.
17: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek.
2: To jest RMF Max.
17: W popołudniowym fleszu RMF Max wracamy do pobicia parę obywateli Ukrainy. Mamy najnowsze info, posłuchajcie. Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch podejrzanych w tej sprawie mężczyzn. Usłyszeli zarzuty pobicia i przemocy na tle narodowościowym, ale nie przyznają się do winy. Policja wciąż szuka trzeciego uczestnika ataku. Zmieniamy temat. Wyścig o fotel sekretarza generalnego ONZ nabiera tempa. Już jutro Rada Bezpieczeństwa rozpocznie serię tajnych głosowań sondażowych, które pokażą, kto ma największe szanse zastąpić Antonio Guterresa po zakończeniu jego kadencji z końcem roku. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów, 4 kobiety i 3 mężczyzn. Jeśli macie w planach zakup butów, to dajcie głośniej. Eminem robi porządki w swojej kolekcji sneakersów i przy okazji pomaga innym. Raper wystawił na aukcję aż 117 podpisanych par butów, w tym unikatowe modele stworzone specjalnie dla niego. Cały dochód trafi do jego fundacji wspierającej młodzież w trudnej sytuacji. Teraz to wszystko, zostańcie z RMF Max. Za moment sprawdzimy, co słychać w pogodzie, a na kolejne newsy zapraszam za niecałą godzinę.
12: Dzisiaj na pogodę raczej narzekać nie możemy. Na termometrach zobaczymy około 30 stopni. Sporo słońca w całym mieście od samego rana. Okulary przeciwsłoneczne to jest taki must have. Jeśli chodzi o rzeczy, które nam się przydadzą, no to butelka wody zdecydowanie to trzeba mieć pod ręką. Upały nadchodzą już jutro do 35 stopni w naszym mieście. Warto się chronić, warto mieć nakrycia głowy, stosować oczywiście kremy z filtrem. No ale weekend już będzie umiarkowany i to jest pocieszające.
15: Z dedykacją, specjalnie dla wszystkich tych, którzy właśnie wyjeżdżają z pracy do domu albo na urlop.
20: Albo nawet na urlop. Lecimy z godziną 16. Martin Garrix z Edem Sheeranem na mię rozpoczną Repeated.

0: szukacie wakacyjnej miejscówki, to Skolim, słuchajcie, już otworzył swoją willę w Międzyzdrojach.
1: No i jak, drogo?
0: No właśnie tak, jest trochę tak jakby luksusowo, ale ceny też są luksusowe, bo za dwa dni trzeba zapłacić 1200 zł za dwuosobowy pokój, a za trzyosobowy nawet 2000, no.
1: No panie, to nie jest.
0: Nie jest, ale jak jesteś oddaną fanką Skolima, to pamiętaj, że są takie sposoby, żeby ze Skolimem, znaczy u Skolima, przenocować za darmo.
1: No, albo wiernym fanem.
0: Nie.

0: chcemy z wami pocieszyć jeszcze w te wakacje i to nie tylko z hitów na maksa, takich jak Ostatni Dzień Lata, ale to jest też świeżynka od Gipsa, Ego i For Money.
1: Jak przy For Money jesteśmy, to za chwileczkę właśnie dla pieniędzy ktoś, mam nadzieję, odbierze od nas telefon. Finał zabawy Casa de Palma dosłownie za pasem. Już palmy w studiu są, już las palmowy nam wyrósł. Teraz czekamy tylko na kogoś, kto zgarnie może nawet 15 tysięcy złotych.
0: Ale nie tylko kasa, mamy też mnóstwo wakacyjnych fantów, więc jeżeli wchodziliście dzisiaj do gry w Casa de Palma, to koniecznie miejcie telefony przy sobie.
1: Za mniej niż 10 minut finał.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No słuchajcie, palmy nam tu przyjemnie szumią w tle, brakuje tylko takiego wicherku prosto od morza, takiej lekkiej bryzy, ale jesteśmy
2: wakacje.
1: W bardzo wakacyjnym nastroju.
2: Pełni, dokładnie, no to jeszcze trzeba wprowadzić was w taki nastrój, w szczególności, że kasa i nagrody przed wami.
1: Casa de Palma, to jest finał i mamy już wykręcony numer i zdaje się, że o, mamy już nawet sygnał, czekamy tylko na jakieś halo, słucham cokolwiek innego po drugiej stronie.
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, cześć. Karin Cińska z tej strony, RMF Max, Dawid Miązek też. Cześć, jak się nazywasz?
3: Sandra.
2: Sandra, dzień dobry, witamy.
1: W pracy Sandra, może na urlopie Sandra, wylegująca się na leżaczku Sandra, jak tam sytuacja wygląda?
3: Sandra w domu z dzieckiem.
1: A, czyli wylegująca się, odpoczywająca. Bo to
2: przecież... się nazywa tak. urlop
3: tak
2: w Polsce.
3: Co?
1: Duże to dziecko, na które musisz mieć oko?
3: Filip, 1,5 roku.
1: O, proszę, no ja mam 1,5-roczną córeczkę, to jest trochę bieganie.
2: Słuchajcie, później sobie pogadacie o tych dzieciach, bo tutaj kasa być może jest za chwilę do wzięcia. Sandra, dzwoni do ciebie RMF Max. Za chwilę staniesz przed szansą potrząśnięcia palmą, z której za chwilę zlecą również kokosy. W tych kokosach mamy różne nagrody. Od tych pieniężnych po takie gadżety wakacyjne, które na pewno się przydadzą, więc ja muszę cię zapytać, jak ty się z tym czujesz? Podejrzewałaś coś, że dzisiaj zadzwonimy, czy nie?
3: Nie, nie. Szczerze powiem, mam ciarki i trochę się boję, że to jest jakiś w ogóle nie wiem, żart.
2: Nie, absolutnie.
1: Że znajomi cię wkręcają, tak? Nie, nie, nie.
3: Jezu.
1: Nie, my jesteśmy na serio, uszczypnęlibyśmy cię teraz przez falę eteru, ale po co? Słuchaj, to jest naprawdę od 1 do 26 mamy numery palm, ty musisz wybrać sobie jedną. Możesz zapytać Filipa, którą by wybrał, albo wybrać sama.
3: 2 stycznia, to niech będzie 22, zobaczymy.
2: Co? Potrząsamy?
3: No, trząśniemy.
1: Mamy go. Mamy tutaj tego kokoska. Zobaczymy, co tam nam Filip wymodził. No słuchaj, Sandra.
2: A jakieś plany wakacyjne jeszcze macie? Razem wspólne?
3: Mamy. Majorkę we wrześniu.
1: O, pięknie. To
2: i to się dopiero, słuchaj, nazywa Casa de Palma. Ale myślę, że na tą Majorkę to na pewno wam się coś jeszcze przyda, co?
3: No, może się coś przydać.
2: No to moja droga.
3: Zawsze się przyda.
2: Już wiemy, że w kokosie numer 22 czeka dzisiaj na ciebie i na Filipa też. 500 zł!
3: Super, bardzo się cieszę.
1: 500 wpada i słuchaj, to jest zazwyczaj Filip przynosił ci pewnie 800+, no to teraz po raz pierwszy 500+.
3: 500, tak.
1: Pozdrawiamy cię gorąco i fajnych wakacji ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Proszę, pa. Do was też już jutro może powędrować kasa. 500 zł, ale nawet 15 tysięcy złotych i wakacyjne gadżety.
1: Chcecie fanty, chcecie kasę, to wyciągnijcie rękę po nagrody. www.rmfmax.pl, tam wbijajcie, tam zgłaszajcie się do gry albo ślijcie hasło MAX SMS-em pod 7327 za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ari Tokot, Ale Farben i René Miller. To jest RMF Max.
1: Filip Kliber już jest?
2: Czekaj, patrzę przez okienko. Jest, jest.
1: A Justyna Borycka jest?
2: Jest. Dobra.
1: No to mogą zaczynać kanał nadawczy po 17, a my za dzisiaj dziękujemy. Gary Incińska.
0: Dawid Piązek, wracamy do Was jutro po 13. Pa.
1: Trzymajcie się. Mua. Max.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
8: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
7: No właśnie, widzę.
8: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
7: Serio? To czemu ja się tu męczę?
8: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
9: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: I po reklamie.
5: Na imprezę.
6: Na siebie.
5: Na chillowanko.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
9: Dzisiaj na pogodę raczej narzekać nie możemy. Na termometrach zobaczymy około 30 stopni. Sporo słońca w całym mieście od samego rana. Okulary przeciwsłoneczne to jest taki must have. Jeśli chodzi o rzeczy, które nam się przydadzą, no to butelka wody zdecydowanie to trzeba mieć pod ręką. Upały nadchodzą już jutro do 35 stopni w naszym mieście. Warto się chronić, warto mieć nakrycia głowy, stosować oczywiście kremy z filtrem, no ale weekend już będzie umiarkowany i to jest pocieszające.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest promka na Dubaj, bo możesz dostać nawet $800 ekstra,
3: ulala,
2: jak polecisz do tego Dubaju z osobą towarzyszącą, z przyjacielem czy tam z kimś z rodziny.
3: Ha! Dlatego właśnie ci wszyscy arabscy turyści, oni zawsze do nas przyjeżdżają takim stadem, bo ta promka chyba działa też w drugą stronę.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie...

0: mediaexpert.pl.
1: Nie masz pomysłu na swoje okna? Znajdziesz go u nas w salonie Firan Design Anny Aniszkiewicz. Firany i zasłony najnowszych kolekcji, rolety rzymskie i karnisze. Doskonałe ceny, szyjemy na wymiar, pomiary w domu wykonujemy gratis. Salon Firan Design Anna Aniszkiewicz, ulica Welecka 2, Mierzyn.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
5: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
6: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
7: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.
4: Na zegarach 17, tu RMF Max, Rafał Młynarski, witajcie, pora na najnowszy flash. Będzie naprawdę gorąco. Do Francji i Włoszech nadciągnęła właśnie czwarta już fala upałów. Od jutra powyżej 3 dych na termometrach, również w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia dla aż 15 województw. Noc, która przed nami, nie będzie jeszcze aż tak gorąca. Chociaż nasze drużyny walczą o Ligę Mistrzów, a to na pewno jeszcze bardziej podgrzeje temperaturę. Za niecałe 2 godziny o 19 pierwszy gwizdek w spotkaniu Lecha z Archą. Kolejusz wygrał na wyjeździe 4-1. Przed rewanżem można mówić o luzie, ale w dużo gorszej sytuacji jest Górnik Zabrze. Jego domowe spotkanie z Fenerbahce rozpocznie się godzinę później. Polska ekipa przegrała z Turkami w pierwszym meczu 0-1.
3: To jest RMF Max.
4: Jeśli wybieracie się dziś wieczorem nad morze, warto najpierw spojrzeć na flagi. Na aż 76 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Głównie przez wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy. Na kilku plażach problemem są też sinice albo zła jakość wody, dlatego przed wejściem do morza sprawdźcie komunikaty ratowników. Są wakacje, no to w drogę, ale młodzieży przypominamy o kaskach. Policjanci od początku wakacji sprawdzają, czy dzieci jeżdżące na rowerach i hulajnogach mają odpowiednie zabezpieczenie. Przypomnijmy, od 3 czerwca noszenie kasku przez najmłodszych jest obowiązkowe. W RMF Max pytamy, co grozi za jazdę komuś, kto o kasku zapomniał.
5: Tutaj mandat za takie wykroczenie może wynosić do 100 zł. Też najczęstsze wykroczenia kierujących jednośladami to jazda z nadmierną prędkością, przewożenie pasażerów, korzystanie z telefonów podczas jazdy oraz poruszanie się po chodnikach w sposób zagrażający pieszym. Także prosimy rodziców, opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o zasadach bezpiecznej jazdy.
4: Informowała Małgorzata Michaś z poznańskiej policji. Uważajcie!
3: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
6: Po południu w Szczecinie cały czas sporo słońca w mieście, na termometrach do 29 stopni. Upały nadchodzą i już jutro zobaczymy na termometrach ponad 30 stopni. Docelowo ma być 33-34 w Szczecinie, więc warto uszykować się na upały. Warto mieć pod ręką butelkę wody, no i oczywiście stosujcie kremy z filtrem. Okulary przeciwsłoneczne to też zdecydowanie Wam się przyda. A nadchodzący weekend z temperaturą do 25 stopni.
3: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Po 17 w RMF Max wjeżdżamy na pełne. Ja wjechałam przed chwilą 200 metrów pod górę, więc daj mi, Filip, wody.
9: Słyszycie to?
8: I możemy zaczynać kanał nadawczy.
9: To jest, moi drodzy, kanał nadawczy na pełnej petardzie. Filip Kliber.
8: Justyna Borycka.
9: Siemano.

0: Ale mi się miło zrobiło na serduszku. Tyle wspomnień z tym numerem. Jest to i I Will Be Here w RMF Max. Super, że to gramy.
1: Jest 10 minut po godzinie 17 i to jest ten moment, w którym my was pytamy, o czym myślicie, a wy nam odpisujecie, o czym myślicie. To jest prosta zabawa.
0: Bardzo prosta.
1: Drodzy.
0: No to co? 3-4. Stop.
1: Stop. O czym teraz myślisz? Więc napisz nam na Messengerze RMF Max, o czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś, a do wygrania 4, nie 3, nie 2, 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
0: Takich trzech jak was, czterech, to nie będzie.
1: Ani jednego.
0: Ani jednego, więc Messenger RMF Max, czekamy na wiadomości. RMF.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale to są letnie bęgery w kanale nadawczym. To jest Robin Schulz, to jest Barbs, to jest kawałek Better Times na 20 minut po godzinie 17. I to jest też wyjątkowy moment, bo jesteśmy w pewnym miejscu. Jeszcze do końca nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. O,
1: siemanko,
0: już się odzywa
1: Przemek Kubera razem z Sarą James ponownie na antenie
0: Sara,
1: RMF Max dzisiaj.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. No to opowiadajcie, gdzie jesteście, co robicie.
3: Kochani, sprawa wygląda tak, dojechaliśmy właśnie do Pobierowa i w tym momencie idziemy na plażę, plażę mamy przed oczami, 50 metrów dosłownie i jest marzenie do spełnienia. Słuchajcie, Sara od dziecka marzy o tym, żeby zostać reporterką radiową, Radio RMF Max spełnia marzenia, oddaje mikrofon i to jest fajna sytuacja, bo ja idę na gofra, a Sara przejmuje w tym momencie radiowe stery. Słyszałem, że masz pomysły na jakieś sondy, słuchaj, oddaję ci mikrofon, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Uwaga, słuchajcie.
0: My też mamy taką nadzieję.
2: Dzień dobry Państwu serdecznie, z tej strony Sara James. Generalnie jesteśmy od plaży bardzo blisko. Ja w ogóle uwielbiam Pobierowo, bo tutaj były niesamowite...
3: Zapytamy,
2: robimy tak? O Jezu, na pewno chcesz tych ludzi pytać? Na pewno. I jak Państwo spędzają wakacje?
4: Bardzo dobrze, dobra na sonarze.
2: Co Państwo robili? Były jakieś takie może gofry? Jadłeś gofra jakiegoś dobrego?
5: Tak.
2: A z czym?
5: Nutella.
2: Nutella. Wiesz, że takie są moje ulubione? No to pięknie. Życzymy Państwu cudownego dnia. Ej, dobrze mi poszło?
1: Bardzo dobrze.
0: Super,
3: no,
0: super.
3: No właśnie, słuchajcie, początki zawsze są trudne, tym bardziej, że za chwilę już chyba trzeba będzie boso, nie? Bo za chwilę piasek, plaża, sporo się dzieje. Kochani, zostańcie z nami koniecznie, bo Sara się dopiero rozkręca w nowej roli. Co robimy? Jaki jest plan?
2: Słuchajcie, myślę, że dzisiaj ja bym bardzo chciała pójść na go-karty, jeśli się to uda, ale przede wszystkim plażunia, dzisiaj odpoczywamy, chillujemy i co jeszcze? Myślę, że ta plaża to jest dzisiaj taki główny nasz cel, prawda?
1: No to
3: ja
1: kochani...
3: Myślę, że stażystom wolno wszystko, ona może nawet wiecie, z czasem...
0: Ona nawet może nie przyjść do pracy.
1: To się akurat zgadza. Oczywiście przygody Sary James w Pobierowie możecie obserwować na bieżąco na Instagramie RMF Max. Odwiedzajcie nasze social media, a my się łączymy już za chwilkę.
0: Także koniecznie zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejne łączenie z Pobierowem, kolejne łączenie z Przemkiem i z Sarą.
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. A co tam się teraz gra w Pobierowie? Sprawdzamy, Przemek Kubera już na miejscu. Siemka, co tam robicie?
2: Siema, my tak naprawdę nie gramy, a jemy. A co jemy i co sprawdzamy? Ja oddaję mikrofon w ręce naszej nowej reporterki Sara James, dzisiaj na stażu w RMF Max, proszę bardzo.
3: Dzień dobry Państwu serdecznie, słuchajcie. Zapytam tutaj Państwa, ponieważ szliśmy tym pięknym tutaj chodniczkiem i zobaczyliśmy takie brazylijskie desery i chciałam się zapytać, jak Państwo, co tu się dzieje? Jakby co tu się dzieje? Jakie są składniki?
4: Ja mówię trochę po polsku.
3: I pani mówi perfekcyjnie. Jest banan?
4: Tak, jest banan. I teraz tak. Jagód, acai, to okay. Jest brazylijski jagód i acai jest kremowy ze jagód i zimny.
5: W ogóle co to jest? Mamy brazylijskie jagody sprowadzane, importowane pulpy mrożonych tych jagód. To się miesza z mrożonym bananem jako baza i dodatki dodaje.
3: Fenomenalne.
2: Mnie bardziej przekonuje jednak pani opowieść, ten mrożony jagód.
3: Czy ja bym mogła poprosić taką jedną? Mogłabym? Dobrze, to ja w takim razie muszę spróbować.
2: Słuchajcie, stażystka, ja już chcę pierwszą przerwę w pracy. Masa ludzi się teraz wokół nas zbiera, chyba ogarnęli, kogo przywieźliśmy do Pobierowa. Kochani, to wszystko znajdziecie na Instagramie RMF Max. Na bieżąco pokazujemy wam, co się dzieje. A jeszcze dzisiaj po 19:00 kolejny przystanek. Będziemy na Molo w Niechorzu, Meet and Greet z Sarą James. I będzie okazja, żeby zbić piątkę. Ja też się chyba skuszę.
6: A spotkanie good będzie? Good będzie czy nie good?
2: Ja good.
6: Ty good. Dokładnie będzie. Ty good. A Sara też good?
3: Tak, I'm good, I'm very good.
2: Słuchajcie, są wszyscy good, jest piękna pogoda.
1: No to wszyscy
2: żałujcie,
1: good.
2: Że jesteście w studiu.
6: Dobra.
1: Tam. Wszyscy do Niechorza w takim razie po 19:00 spotkanie z Sarą James. No i zostańcie z RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Co tego się słucha?
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor Kia.pl.
11: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Szczecin 98,4 FM.
5: Po południu w Szczecinie cały czas sporo słońca w mieście, na termometrach do 29 stopni. Upały nadchodzą i już jutro zobaczymy na termometrach ponad 30 stopni. Docelowo ma być 33-34 w Szczecinie, więc warto szykować się na upały. Warto mieć pod ręką butelkę wody, no i oczywiście stosujcie kremy z filtrem. Okulary przeciwsłoneczne to też zdecydowanie Wam się przyda. A nadchodzący weekend z temperaturą do 25 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjny Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No i znowu przekopaliśmy się przez setki waszych myśli na Messengerze RMF Max i zaciekawiło nas to, o czym myślała Asia. Asia, powiedz, o czym myślisz.
2: Cześć, Asia. Halo, halo, Asia, jesteśmy? Słyszymy się, Asia?
1: Asia? Asia, jesteś z nami?
2: No patrz, a pokazuje, że Asia z nami jest. Halo, Asia, halo. No dobra, w takim razie Asia miała bardzo, bardzo fajną myśl i mamy nadzieję, że Asia nas teraz na pewno słyszy i Asia będzie przede wszystkim się cieszyła razem ze swoją rodziną, z którą pojedzie do Energylandii. A o czym pomyślała Asia?
1: Asia pomyślała o tym, że życie jeża musi być nudne i chcieliśmy tak trochę zgłębić ten temat. Chyba się to teraz akurat nie uda, ale może się uda na Messengerze RMF Max, więc tam się za chwilę z Asią skontaktujemy. No i przypominamy, że kolejna okazja na 4 wejściówki do Energylandii już jutro po 17:00.
2: Także koniecznie słuchajcie kanału nadawczego, bądźcie z nami, bo tylko tutaj można zgarnąć wejściówki do największego parku rozrywki. RMF
0: Max. Sponsorem konkursu wakacyjnym Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: MediaExpert.pl. Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Należący.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Czwartek w Szczecinie zapowiada się nam w klimacie tropikalnym. Po bezchmurnej, stosunkowo ciepłej nocy z temperaturą około 17 stopni już od rana zapowiada się prawdziwy upał. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a słupki rtęci w ciągu dnia mogą sięgnąć nawet 35 stopni. Słońce będzie rządzić na niebie przez cały dzień, nie pojawią się żadne opady, a wiatr z południa powieje umiarkowanie. Nie zapomnijcie o regularnym nawodnieniu i ochronie przed słońcem.
3: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. Hity na maksa.
5: Punktualnie 18, środa. No to wiecie, co się będzie działo. Zagadkowa środa wjeżdża oczywiście w RMF Max.
6: Więc wszyscy ci, którzy chcą rozgrzać swoje szare komórki, niech koniecznie zostaną z RMF Max, bo siostra Boryna przygotowała dzisiaj taką zagadkę, że wam pospadają kapcie z bagażnika.
5: I wjechałam rowerem dzisiaj, faktycznie, także wszystko się zgadza.
6: Filip Kliber.
5: Justyna Borycka.
6: Siostra Boryna.
5: Siostra Boryna,
6: Bauza, tak jest. Magnetic teraz.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Nasze ulubione trąby w RMF Max. To oczywiście jubel na 9 minut po godzinie 18. A teraz te trąby przykładamy do ucha, do radia, bo będzie zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Czekaj, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. W sensie, że wy, słuchacze, swoje trąby przykładacie teraz do głośnika, żeby dobrze usłyszeć treść zagadki.
0: Właśnie o to mi chodziło. Dobrze, że jesteś, żeby wyjaśnić.
2: No, oczywiście.
0: Jednocześnie zadajesz zagadki i wyjaśniasz. To jest siostra Boryna, moi kochani.
2: Tak jest, kochani. Z Justyną Mierza przyjechałam dzisiaj i będę wam zadawać zagadkę, dlatego potrzebujemy detektywów RMF Max do rozwiązania głosówką na Messengerze. Uwaga, zagadka brzmi tak. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: I teraz potrzebujemy najlepszych detektywów z ekipy RMF Max. Teraz jest wasz czas, teraz jest wasz moment. Wchodzicie na Messengera RMF Max, nagrywacie waszym zdaniem, jakie jest rozwiązanie tej zagadki, pakujecie to w głosówkę i nam wysyłacie. No zobaczymy, czy ktoś odgadnie.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: To jest nowość RMF Max.

0: Numer, który absolutnie trafiał w dziesiątkę, to Alabama Ten. A czy wy trafiliście w dziesiątkę z rozwiązaniami zagadki Justyny, siostry Boryny z Justynomierza? Przekonajmy się.
1: Środa zagadkowa.
2: Czas pokaże, czas pokaże.
0: Czas pokaże.
2: Zagadka na dzisiaj brzmi tak. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Posłuchajmy rozwiązań z Messengera RMF Max.
3: Jeżeli to był bilet miesięczny na terenie jednego miasta, przekroczył miasto, no to już wszystko jest jasne.
0: Nie jest.
2: Nope.
4: No bo na 5 kilometrach nie było przystanków.
2: Ale to fajne, to jakby podoba mi się ten tok myślenia.
0: Fajne, ale...
5: To proste, jeden miał bilet na strefę, drugi poza strefą. Ten, co miał poza strefą, nie zapłacił mandatu, a ten na strefę zapłacił, bo przejechali poza strefę.
0: Moment, bo ja chyba potrzebuję Jacka Gmucha, żeby mi to rozpisał.
6: RMF Max.
2: No to szukamy dalej. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.
7: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF Max.

dzień dobry, z tej strony Simon z Krakowa. Dorosłość, chodzenie na dyskoteki, to jest dorosłość. Jeszcze trochę i będę chodził. Pozdrawiam za łąpo.

0: Dawid Podsiadło też ma swoje zagadki. To jego numer na błysk na 31 minut po 18, ale to jest nic w porównaniu z zagadką, jaką przygotowała siostra Boryna.
1: Środa zagadkowa.
0: Siostro, przedstaw zagadkę.
2: Dobra.
0: Dobra, mów.
2: Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Co mówią detektywi RMF Max?
3: No więc okazało się, że kontrolerem biletów była narzeczona i rozstali się w ciężkiej atmosferze i dlatego dostał mandat.
2: Podoba mi się ta drama.
0: Ale super, tak, ja się wkręciłem.
2: Totalnie.
0: Ja czekam coś z narzeczoną, ale nie.
4: Dlatego, że Marek był kierowcą.
0: Byłoby blisko, ale również nie.
5: Po prostu jeden z panów był niesamowicie przystojny, a kontrolerką była kobieta, no i jeden z tych panów musiał dostać mandat. Sami wiecie za co.
2: No jak to za co? Za przekroczenie piękności.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Ale cały czas szukamy rozwiązania, także nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.

0: Mundial cały czas będzie żył dzięki takim numerom. Shakira, Burna Boy i Dai Dai na 19 minut przed godziną 19. Za to my dostaliśmy numer. Numer brzmi 727-776-896. Jak się zadzwoni na ten numer, to tam słuchać coś takiego.
1: Siemanko, tu PZ. Dzięki za telefon, nie mogę teraz gadać. Za to mam dla ciebie fragment mojego nowego singla. Sprawdzaj.
2: Spoko, spoko. Od nas nie zaczną. Wiesz...

0: ciągle baniamy, gramki.
1: No i wiecie,
2: tylko tyle mogliśmy dla was zagrać, bo potem to już wjeżdżają takie słowa, których w radiu wypada, czy nie wypada puszczać po prostu.
1: PZ jest po prostu PZ-em, no i...
2: Ale super to granie na czekanie, fajne.
1: Super, fajne, można sobie ustawić jako nową senioritę na przykład, nie? Przypominam numer 727-776-896.
2: To działa, naprawdę.
1: Zadzwońcie i spróbujcie, możecie go posłać wtedy do końca, a nie tylko tyle, co u nas.
3: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo z Media Expert
6: taniej masz. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
11: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Czwartek w Szczecinie zapowiada się nam w klimacie tropikalnym. Po bezchmurnej, stosunkowo ciepłej nocy z temperaturą około 17 stopni już od rana zapowiada się prawdziwy upał. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a słupki rtęci w ciągu dnia mogą sięgnąć nawet 35 stopni. Słońce będzie rządzić na niebie przez cały dzień, nie pojawią się żadne opady, a wiatr z południa powieje umiarkowanie. Nie zapomnijcie o regularnym nawodnieniu i ochronie przed słońcem.

0: To jest właśnie to tempo, którego potrzebujemy wieczorem. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, Nie mówię tak, nie mówię nie. Jest 8 minut do godziny 19. No i my w końcu mamy rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Siostro, jeszcze raz zagadkę.
2: Tak jest, przypominam. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Zamieniamy się w słuch i słuchamy głosówek od detektywów RMF Max.
3: Siema, słuchamy właśnie zagadki. Wydaje mi się, że odpowiedź to po prostu, że jeden z panów nie wziął ze sobą biletu.
4: Nie zabrał biletu z domu.
5: Oboje mieli bilet miesięczny, ale tylko jeden z pasażerów miał bilet przy sobie, drugi go nie miał.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Mamy to, było trochę tych dobrych, poprawnych odpowiedzi, więc wielkie gratulacje dla was. Znów się udało, znów to zrobiliśmy.
0: Ale macie nosa.
2: Zagadkowa środa oczywiście wróci za tydzień w kanale nadawczym w RMF Max. Wspaniałe to jest, jak stajemy się coraz lepsi z każdym tygodniem.
0: No bo kiedy ma wrócić zagadkowa środa? W czwartek?
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Czwartek w Szczecinie przyniesie nam prawdziwy upał. Po bezchmurnej i stosunkowo ciepłej nocy, kiedy termometry pokażą około 17 stopni, jutrzejszy dzień zapowiada się ekstremalnie gorąco. Słupki rtęci podskoczą nawet do 35 stopni, a słońce nie odpuści ani na moment. Nie ma mowy o żadnych opadach. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a wiatr z południa będzie umiarkowany, więc nie przyniesie większej ulgi. Nie zapominajcie o wodzie i szukajcie cienia, jeśli możecie.
6: Jest równo 19 i chcieliśmy powiedzieć yo, elo.
1: Boże.
6: Chcieliśmy, prawda?
1: Tak, tak, chcieliśmy. Rap południe, o to chodzi Filipowi. Rap południe mamy do rozdania, festiwal już w ten weekend.
6: Więc jeżeli chcecie bilety, to dobrze, że jesteście akurat z nami. Filip Kliber.
1: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
6: Powiedz też yo.
1: Yo.

0: Ale to jest dobry basik. Doskonale wjeżdża o tej porze. Moving to the Sun w RMF Max. Samy wjeżdżamy. Celina Biało z biletami na Rap Południe.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Naprawdę mamy tych biletów całą masę i nie zawahamy się ich rozdać, tylko najpierw trzeba oczywiście rozwiązać nasze zadanie konkursowe.
0: Zadanie bojowe.
2: Bojowe.
0: Słuchajcie, pytanie na dzisiaj brzmi, a w zasadzie to jest takie zadanie.
2: Zadanie.
0: Wyobraźcie sobie, że chcecie od nas bilety na Rap Południe. Na piątek albo sobotę. Ale jesteście sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
2: Ja zaprezentuję może. W domu tłucze się kotlety. Ja chcę na Rap Południe bilety.
0: Bardzo ładnie, Filip.
2: Dziękuję.
0: Ale ty nie dostaniesz.
2: Nie dostanę.
0: Za to wy możecie dostać. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki. Bilety na piątek i na sobotę. Rap Południe do zgarnięcia.
2: Tam między innymi w line-upie będzie PZ.
0: PZ, White 2115, Żabson, Chivas. Także naprawdę jest w czym wybierać. Czeka was super impreza.
2: No to zaśpiewajcie nam. Hej!
3: Piszę do ciebie, śpisz,

0: Teddy Swims w RMF Max. A my dzisiaj tak zupełnie na luziku rozdajemy bilety na Rap Południe. Zabawa jest mega prosta. Wyobraź sobie, że chcesz od nas bilety na Rap Południe na piątek albo sobotę. Mhm. Ale jesteś sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
1: No i mamy takiego jednego sprzedawcę. Prosto z Mielna, Kuba!
2: Moja stara chorowa dostała bilety i przestała.
0: I Kuba, jedziesz w sobotę na Rap Południe, to jest tak prosta zabawa. Mamy jeszcze trochę biletów do rozdania, więc nie krępujcie się. No wystarczy tutaj się wcielić w rolę sprzedawcy kukurydzy i po prostu pojedziecie na festiwal. No.
1: Wchodźcie na Messengera RMF Max, nagrywajcie głosówki, wysyłajcie je nam, a być może bilety właśnie trafią do ciebie.

0: Ten hit mógłby też być bardzo dobrym wakacyjnym hitem nad morzem, na przykład Dua Lipa i Be The One. My was nad to morze zabierzemy właśnie teraz.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Wsłuchajcie się w te dźwięki.
2: Pięknie.
0: Są fale, jest Bałtyk.
2: Są mewy. Skrzeczy,
0: tak,
2: no.
0: Mewy są
2: bo
0: nawet.
2: Już się miałam pytać właśnie, o co chodzi.
0: Ale czego brakuje?
2: Brakuje oczywiście kukurydziarza tak zwanego, czyli chłopa albo baby, którzy krzyczą, że kukurydza jest do wzięcia. No i my postanowiliśmy ten archetyp wykorzystać do tego, żeby rozdać wam dzisiaj bilety na festiwal Rap Południe w Bielsku Białej już w ten weekend.
3: Ko, rap jest spoko, kukurydza leci hen wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy i bilet wygrajmy. Ho! Elo.
0: No może elo. Kukurydzy bym od niego nie wykupił, ale za to bilety damy oczywiście Maćkowi.
4: Lato, plaża, zimne drinki. Kto da bilety dla dziewczynki?
2: No my damy.
0: Jak to kto? RMF
2: już,
0: Max.
2: Już lecą do ciebie, Monika, bilety na piątek. I jeszcze ostatnie dwie wejściówki nam zostały. Myślałam, że już nie mamy, ale w folderze się zachowały. Ostatnie dwie wejściówki na piątek na festiwalu Rap Południe. Wtedy White 2115, Żabson, Malik Montana, Young Multi i Francis. Kto chce się wybrać? Dajcie znać.
0: Trzeba nam po prostu nagrać głosówkę na Messengera RMF Max, jak chcecie dostać od nas bilety, ale jednocześnie jesteście sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
2: Dokładnie jak na wyżej wymienionych przykładach, także prosta sprawa to jest.
0: A już teraz ostatni dzień lata. To Gibbs, Igo i For Money.

0: Dobre umcy, umcy na dobry wieczór. To Lumix i Self-Aware. My rozdajemy bilety na rap południe. Nie trzeba rapować, tylko trzeba śpiewać o kukurydzy, tak jak śpiewa Mati.
1: Rap południe tu przegrywa. Bilety za kukurydza.
2: No i bilety są, proszę bardzo. Lecisz od razu na piątek na rap południe do Bielska Białej. Super impreza, super wakacje. No i tyle. My się już wypstrykaliśmy z biletów na rap południe, ale mamy jeszcze bilety na strefę 57 na najbliższą sobotę.
0: I nie zawahamy się ich rozdać, tylko jutro. RMF Max. Posłuchajcie prognozy pogody i słuchajcie RMF Max także jutro. Reklama.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Czwartek w Szczecinie przyniesie nam prawdziwy upał. Po bezchmurnej i stosunkowo ciepłej nocy, kiedy termometry pokażą około 17 stopni, jutrzejszy dzień zapowiada się ekstremalnie gorąco. Słupki rtęci podskoczą nawet do 35 stopni, a słońce nie odpuści ani na moment. Nie ma mowy o żadnych opadach. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a wiatr z południa będzie umiarkowany, więc nie przyniesie większej ulgi. Nie zapominajcie o wodzie i szukajcie cienia, jeśli możecie.

0: No i pyk, hiszpański na dzisiaj zaliczony. Ina i Morenito w RMF Max. Już można nic nie robić oficjalnie.
1: Kiedyś to było Despacito, a to jest Morenito w 2026.
0: Kiedyś to było.
1: A co będzie dopiero w RMF Max, to już się przekonacie po godzinie 20, wtedy najlepsza dycha. Teraz można posłuchać, gdzie się można pobawić na mieście. A jutro trzeba. Jutro trzeba słuchać kanału nadawczego.
0: Bilety na strefę 57 będą do rozdania. Tak a tylko jak? Przypominam grzecznie i wiecie, dla waszego dobra. Justyna Borycka.
1: Filip Kliber, też grzecznie się żegnam, bo jak spojrzałem, jak Boryna mówi grzecznie, to aż mi zaczęła pikawa stawać.
2: Max. W kinach Spider-Man całkiem nowy dzień już od piątku, ale trochę po cichu pojawia się też na horyzoncie historyczna produkcja, nie bez powodu. W tym roku Stany świętują 250. rocznicę proklamowania niepodległości, więc nie może być inaczej. Film Młody Waszyngton. Nie zobaczycie go we wszystkich kinach, więc niektórzy będą musieli się postarać albo poczekać na streaming. Film nie ma mocnych recenzji, ale dla miłośników historii jak najbardziej. Słuchacie RMF Max Szczecin. Czwartek, kino na leżakach i kolejna odsłona w innej lokalizacji. Staw Brodowski, godzina 21.30 na ekranie Mamma Mia. Grecja bez wylatywania ze Szczecina. Można zaopatrzyć się w oliwki i co tam do nich chcecie. Koce raczej zbędne, bo nadchodzą gorące noce. W piątek w Ogrodach Śródmieście koncert Reni Jusis. Królowa klubowych hitów, a potem DJ Twister rozkręci After. Nie wiem, czy do rana. Może być bardzo dobry początek weekendu. I mam też hit na zakończenie weekendu. W niedzielę na dobitkę Ukulele Jam i Karaoke Night w piwnicy Kany. Strach się bać. Jutro startuje w Czaplinku Poland Rock Festival.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: No i co się tak młody zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
8: No ale
7: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Hej, cześć, witajcie na wakacjach. Dzisiaj jesteśmy także na plaży. Trwa nasz Max Tour. Dzisiaj po Bierowo i Niechorze. Wrócimy tam za kilka chwil. Przemek Grabowski za sterami. Zaczynamy nasz czas. Od pierwszej dziesiątki listy Hop Bands będą fajne nowości. Wróci Bambi, Alan Walker, będzie Zalia premierowo, a zestawienie otwiera ten duet Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ale jaka ona jest fajna, ale jak ona fajnie śpiewa. Mam dla was mega premierę tego tygodnia. Zalia, Tylko kochaj mnie. I oczywiście głosuj na rmfmax.pl, bo jutro to może być nasza nowość już w zestawieniu, taka bardzo, bardzo szybka. Za kilka chwil wracamy na plażę. Trwa nasza trasa Max Tour dzisiaj pobierowo i nie chorze. Można też spotkać się z Sarah James. Co się dzieje? Sprawdzimy szczegóły, a teraz to, co się dzieje na liście Hot Bands, się wydarzyło. Alan Walker lekko spada, śpiewa Ava Max. To jest energia w numerze Fate, miejsce 9.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9. Numer 9.

0: To rzeczywiście może być jeden z największych tanecznych hitów tego lata. David Guetta, Yalok, Run, Run, River. Za chwilę nowość od Bambi. Warto kłamać, warto poczekać, warto głosować i warto posłuchać, co dzisiaj dzieje się na plaży, bo nasza trasa trwa. Max Tour na miejscu, Przemek Kubera. Hello, how are you?
1: Kochani, czy może być piękniej? Jest wspaniała pogoda, romantyczny zachód słońca nad Molo w Niechorzu, za moimi plecami delikatny tłumek, który czeka na zdjęcie, na autograf od Sary James. Spróbuję się wbić w kolejkę właśnie w tym momencie. Słuchajcie, poczekam na swoją kolej. No to nie jest takie oczywiste. W okularach, bez okularów, super. Teraz ja, sekunda, ja tylko chciałem zapytać, jakie jest twoje takie romantyczne wspomnienie wakacyjne? Zobacz, jak jest piękne, jaki zachód słońca.
2: Ale słyszysz tą piosenkę w ogóle?
1: O, jeszcze ta nuta.
2: Wspomnienie romantyczne na plaży, takie rzeczy tu przy ludziach mówić. Jakiś taki wieczór, zachód słońca, trochę zimno, trochę, wiesz, woda, coś to. Nic więcej nie powiem.
1: A imię? Albo inicjały. Tak, Sara, tak, inicjały. Tak, inicjały.
2: Nie mogę inicjałów powiedzieć. Nie mogę.
1: Słuchajcie, zajrzyjcie na Instagramie, może nam zdradzić. Słuchajcie, cały czas jesteśmy na plaży. No pięknie, bosa stópka. No, musicie to po prostu zobaczyć. Instagram RMF Max, a tam relacja z kolejnej odsłony Max Tour z Sarą James nad polskim Bałtykiem.

0: wrócił liryczny książę i mamy kolejną nowość od tego gościa z Nowego Jorku. Startuje na miejscu 7, brawo dla niego, brawo dla fanów, Somber, jego My Body Isn't Ready. Zostańcie z RMF Max, mam nadzieję, że wasze body jest gotowe na hałsiwa, bo za chwilę na 6 Magnetic od projektu Bauza.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
10: Studiujesz albo kończysz naukę?
11: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
10: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
11: To Eurotipy.
10: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
11: Zaliczyć kursy, praktyki?
10: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
11: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
10: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
11: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Zaczynał jako 13-latek w sypialni, no przeszkadzał trochę wtedy rodzicom. Tobi Romeo, nasza kolejna taneczna nowość, Fly High. Rzeczywiście, można odlecieć. Więcej takiej nuty już po 21:00. Wszyscy jesteście zaproszeni na nasze wakacyjne Max Party. Dołączy do mnie Raf Mix i będziemy tańczyć, będziemy miksować. Otwieramy pierwszą piątkę hitów na wakacjach. Tutaj Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Max 5, numer 5.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Można powiedzieć, że chłopaki z ekipy Switch Disco uprawiają taki muzyczny recycling, odświeżają klasyki, remiksują taneczne petardy, ale też produkują nowości. Tutaj numer, który polecam, Voices od Switch Disco. Może jutro już w zestawieniu, tak akurat przy czwartku. Głosujcie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę w środę na wakacjach. Tutaj Robin Schulz i jego słoneczne Better Times.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

Skąd on wziął takiego śpiewającego kowboja? Zrobił to DJ Airbox, łącząc elementy muzyki tanecznej i takiego trochę pozytywnego country music. W nowości Babylon to może być jego drugi hit w zestawieniu listy Hot Bands. Poczekamy do jutra, sprawdzimy. Sprawdzamy pierwszą trójkę. Dzisiaj na trzecim Robin Schulz, Better Times. Dwójka należała do Topika z Becky G. Sorry, Papi. A do kogo należy miejsce pierwsze? Wracają na szczyt, są wakacje i wiadomo, jest hit męskiego grania, który rządzi nareszcie ponownie na miejscu pierwszym. One.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pięknie, męskie granie wraca na miejsce pierwsze listy Hop Benz. Zostańcie z RMF Max, za chwilę startujemy Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Spider-Man w kinach od piątku, całkiem nowy dzień, ale to nie jedyna premiera. Bez wielkiej promocji na ekranie pojawi się też Młody Waszyngton. Amerykańska historia, film dostępny nie we wszystkich kinach, więc ci, którzy się postarają, to znajdą. Streaming jeszcze nie teraz, a recenzje? No cóż, bardziej dla fanów historii niż Oscarów. W Szczecinie leżaki, oliwki i Grecja pod chmurką. W czwartek o 21.30 na Stawie Brodowskim kolejny film w ramach cyklu Ta Mamma Mia. Śpiewy, tańce i żadnych biletów lotniczych. Koce można zostawić w domu, bo zapowiada się tropikalna noc. Piątek w Ogrodach Śródmieście, koncert Reni Jusis i After z DJ Twisterem. Królowa klubowych remiksów i impreza, która może się przeciągnąć do świtu. Na deser niedzielne szaleństwo w piwnicy Kany, ukulele jam i karaoke night. Odważni na scenę, reszta niech trzyma kciuki. A od jutra Poland Rock Festival w Czaplinku. Daleko za górami i lasami w Bielsku Białej festiwal Rap Południe.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
8: Super!

0: 2-6-3-69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.

0: wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Czy jeszcze muzykę Cobra Starship? No właśnie, odświeżone przed chwilą, zagrane, zmiksowane na starcie naszego Max Party w środę na wakacjach. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski plus DJ Rough Mix. Mieszamy tutaj imprezowe bity, za chwilę Young Leosia, ale kolejny set otworzymy na house'owo. Taka nuta rządzi, Sony Fodera też, to są jego wakacje i to jest jego nowa petarda. Let me be in your arms.

0: I Tico to DJ Goya i Jason Derulo. To numer, który zabrałbym na plażę. A wiecie, że w Japonii na plaży to można na przykład wypożyczyć parasol z wbudowanym panelem słonecznym do ładowania telefonu. No każdy influencer to chyba chciałby być na naszej plaży. U nas jeszcze takich nie ma, ale może w przyszłym sezonie. Pozdrawiamy wszystkich na plaży, w szczególności dzisiaj w okolicach Pabierowa i Niechorza. Tam trwa nasze Max Tour. Sarah James, szczegóły na Instagramie RMF Max. A my za chwilę wracamy na imprezę z pozdrowieniem dla tych, co nad morzem też. Wróci Ale Farben i Ed Sheeran.
1: Max. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Lato na maksa.
14: RMF Max.
15: Lato na maksa.
16: Lato na maksa.

Już wiemy, czego słucha Donald Trump. Pewnie country też, ale również muzyki Nicki Minaj, bo przecież podarował jej nawet złoty paszport. Nicki Minaj zadowolona, przeszczęśliwa. Tutaj w wielkim hicie Starships w RMF Max. A kto za chwilę? Z naszym Max Party lecimy do Francji, Szanghaj, Tukase. Będziemy też w Holandii. Zagramy duet Another, Talk to You, ale dzisiaj w fajnym remiksie, którego może jeszcze nie znacie. Kolejny set otwieramy jednak u nas w Polsce. Tak śpiewa wakacyjnie Bledka. Tańcz.

i w ogóle całego roku. Another i Talk to You, ale w jakiej fajnej wersji w Max Party. Teraz kolejny klasyk od Davida Guetty. Ma już trochę takich produkcji na swoim koncie. David Guetta i Sia. Nieraz razem. I to jest hit, który zna cały świat i wszyscy potrafią zanucić, przynajmniej refren, nawet takie małe dzieciaki. No, I'm a Titanium to chyba każdy potrafi zaśpiewać. David Guetta otwiera nasz kolejny set w RMF Max.

0: Ty masz, Gibbs i Kukon robią nam klimaty wieczorowo. Jest wiadomość na te upały, które mają się zaczynać. W upały generalnie powinniśmy więcej spać, żeby się zregenerować po bardzo gorącym dniu. Ale jeszcze nie idziemy spać, bo tutaj tyle dobrego bitu w RMF Max. Za chwilę Lumix i jego petarda, która niedawno pojawiła się na samym szczycie, na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Self Aware.
1: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń wakacyjnych. Co się dzieje, gdzie warto być? O tym już teraz. Piotr Ambroży, zapraszam. Co powiecie na kino plenerowe na szczycie Małej Czantorii w otoczeniu górskiego klimatu? Przez całe wakacje seanse odbywają się na polanie Stokłosica przy górnej stacji kolei linowej Czantoria. Wstęp jest bezpłatny, leżaki dostępne bezpłatnie, a najbliższy seans w ten piątek i na ekranie zobaczymy Szereka jedynkę. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tej animacji, prawda? Start o godzinie 21. W sobotę kolejnego dnia kino trzymające w napięciu film 60 sekund, który opowiada historię emerytowanego złodzieja samochodów, który musi ukraść 50 luksusowych aut w jedną noc, aby uratować życie swojego młodszego brata. Start po godzinie 20. Jeśli lubicie pikniki, to rusza cykl Piknik pod kujawskim niebem. Pierwsza odsłona odbędzie się w niedzielę w Inowrocławiu w nowej części Parku Solankowego. Warto tam być.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak pierwsza godzina urlopu.

co robi teraz Robert M., bo kiedyś był przecież postacią numer jeden w świecie polskiej muzyki tanecznej. Super bomb, zagrane, przypomniane. Robert M., może słyszał, jakby co, to pozdrawiamy. Przemek Grabowski, DJ Raf Mix, to jest wakacyjne Max Party. Odkrywamy kolejne nowości. Teraz Meduza będą w Polsce w ten weekend i macie ich teraz w nowości. Weekend właśnie. No jeszcze tylko dzisiaj, jutro i kolejny wakacyjny.

Błysk to Dawid Podsiadło, jego wakacyjna petarda, teraz nasza, kolejna w Max Party w środę wieczorem. David Guetta ponownie z tą dziewczyną, Bibi Rexa i David w numerze Set Girls. David Guetta zaskoczył, zagrał całonocny set, tak jeden po drugim, back to back, on i Carl Cox. David Guetta udowodnił, że potrafi miksować nawet techno kawałki jak trzeba. Bibi Rexa, David Guetta lecą teraz.

Wicked Lamp, ale w remiksie oczywiście to Tame Impala i Jenny w środę wakacyjnie. Teraz kolejne wakacyjne wiadomości, tym razem z Grecji. Czy wiecie, że tam wiele wysp ma plaże, na których obowiązuje oficjalny zakaz puszczania głośnej muzyki? Wiadomo, szum fal wygrywa niekiedy z playlistą. Może takie coś przydałoby się u nas nad Bałtykiem, bo wiecie jak to jest, no. Każdy wyciąga swój głośnik i co 3 metry inna playlista. A na naszej taki disco klasyk w nowej wersji, a zrobił to producent Aitch, Ring My Bell w RMF Max.

granie, ale w jakim zacnym remiksie w naszym wakacyjnym Max Party. Z pozdrowieniem dla naszych słuchaczy, nawet daleko w Finlandii. Słuchajcie, potwierdzono, odebrano tam sygnał RMF Max. Nie przez internet, tylko przez fale radiowe. To wszystko przez chyba te zmiany klimatyczne. Jari napisał, że usłyszał nas w miejscowości Haapasaari w Finlandii. Może musimy tam kiedyś pojechać z remiksem. Pozdrawiamy, tak daleko w Finlandii. No to dla tych, którzy tak daleko, nasza kolejna nowość w Max Party. Kid Laroi i Kelani, ich Girls.

to tu się wyrobiło, przerobiło. Steve Angello, Late Back Look, Hellmate i słynne Show Me Love, jeden z największych klubowych hitów w ogóle i klasyków od Robin S. I wszystko przemiksowane 4 razy, po 2 razy, raz po raz. Mamy dla was takie petardy, niespodzianki i klasyki też. I nowości, które musicie sprawdzać. To jest Max Party w naszym kolejnym secie. Za chwilę Bauza i Magnetic. Wróci też Fisher z nowością What a Life.

0: o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

Blinding Lights, The Weeknd, zerka nasz kolejny set, chociaż to jeszcze nie weekend. Środa, wieczór, wczesna to godzina, po 23:00 witają was Przemek Grabowski i DJ Rafmix. No gdzie tam spać tak szybko w środku lata? Pozdrawiamy tych, którzy byli dzisiaj z nami nad morzem. Max Tour, Sara James spotkała się z fanami dzisiaj popierowo i niechorze relacje sprawdzicie także na naszym Instagramie. A nasz kolejny set otwieramy obiecaną nowością. Rządzi zadekami nie tylko na festiwalach, także u nas w RMF Max, Fisher i jego What a Life.

Apa, apa, ty tańczysz z nami także ty. To Rose i Bruno Mars na wakacyjnej imprezie z RMF Max, a my mamy dla was wakacyjną propozycję. Jak spędzić wakacje inaczej? Może na farmie. Słuchajcie, w Austrii mają tam specjalne pakiety. Można sobie spędzić wakacje na farmie i codziennie pomagać przy roli. No wiecie, oporządzać świnki, kurki, zbierać jajeczka, ale zajmować się także brudniejszą robotą. Może w przyszłym sezonie takie wakacje na wsi. Rafmix nie mówi nie. Ja też. Teraz na wakacje nowość, którą polecamy gdziekolwiek jesteście, niekoniecznie na wsi i u babci. Gibbs, Ego i For Money otwierają kolejny set w RMF Max. Ostatni dzień lata, ale to jeszcze nie teraz.

do Polski i robią hałas, robią show. To Rudimental w numerze All I Know. To jest nasze Max Party, za chwilę Olivia Adams, ale teraz kolejny klasyk, do którego tańczyło się dookoła świata. Teenage Crime to numer, przy którym może ktoś z was kiedyś miał ciarki, w szczególności w remiksie Axwella, który stał za tą produkcją. Adrian Lux wieczorowo w RMF Max. To jest po prostu Lux, taka Lux klasyczna petarda.

I fajnie, tak klimatycznie się zrobiło, tak spokojnie. Ed Sheeran i Martin Garrix w naszym wakacyjnym Max Party. A niektórzy to często wybierają czas na wakacje, kiedy jest spokojniej i taniej, bo sprawdzono, że urlop poza sezonem, słuchajcie, potrafi kosztować nawet o połowę mniej. A i najtańszy miesiąc często daje najwięcej spokoju. I czasami rzeczywiście wrzesień, październik to jest dobry wybór. I wtedy na niezbyt zatłoczone wakacje warto zabrać sobie muzykę Axwella i posłuchać też na plaży. Albo teraz, gdziekolwiek jesteście, zróbcie głośniej, bo to właśnie Axwell otwiera nasz kolejny set w RMF Max. Jego nowość Whatever Turns You On.

lekka ekscytacja. Shakira, Burna Boy, ale w remiksie. Daj, daj. Jutro też będą takie petardy. Dziękujemy za imprezę dzisiaj. Wracamy jutro wieczorowo, czwartek, 21. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Pochwalcie się, czekamy na inspirację. Może ktoś nas zaskoczy. Numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Dziękujemy za dzisiaj. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Cześć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.